Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

Wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Opole News.
1: Dorota Sań, o polskie zwyczaje, które jeszcze niedawno znały tylko babcie, wracają w nowej odsłonie. Czy faktycznie trzeba je unowocześniać, by przetrwały? Pytamy Sandrę Murzicz z Fundacji Opolskie Działchy.
0: SK Opole.
2: Tradycji na Opolszczyźnie mamy bardzo wiele i tutaj musielibyśmy chyba rozpatrywać porami roku, bo inne tradycje obowiązują w karnawale, inne Wielkanoc, inne związane są z dożynkami, ale tak generalnie można powiedzieć, że te tradycje związane są z porami roku. Z tym, co kiedyś działo się na opolskiej wsi, te tradycje, które właśnie się zachowały, często słowiańskie, często mające rodowód jeszcze właśnie w dawnych czasach, one tutaj po prostu przetrwały w różnej formie, ale w różnych okresach to są naprawdę różne tematy. I tak moglibyśmy zacząć od początku roku. Mamy karnawał. Mamy czas, kiedy na Opolszczyźnie okazuje się, że ludzie bardzo lubi się bawić. To był czas imprez, kiedy można było właśnie jeść, pić i popuszczać pasa. Karnawał na Opolszczyźnie to jest wiele imprez. I tak, najbardziej chyba znaną z nich i wpisaną na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego to jest wodzenie niedźwiedzia. I myślę, że tutaj wiele osób, nawet nie mieszkających w naszym regionie, tę tradycję zna. Polega to na tym, że pod koniec karnawału po wsi banda takich przebierańców, jest tam i cyganka, i strażak, i policjant, no i oczywiście jest ber, czyli niedźwiedź. I tak tradycyjnie ten strój niedźwiedzia to nie był taki pluszowy, jak znamy teraz, ale to był taki strój tkany z włókna i taki bardzo tradycyjny. I on jeszcze na Opolszczyźnie się zachował. I ta cała banda przebierańców właśnie pod koniec karnawału chodzi po wsi. I tradycja mówi o tym, że z niedźwiedziem pani domu musi zatańczyć, żeby w przyszłym roku mieć powodzenie, szczęście, majątek, obfitość, miłość, cokolwiek, czego by sobie nie wymarzyła, to z misiem trzeba zatańczyć. Natomiast gospodarz zwykle wyciągał flaszkę i z misiem musiał i z przebierańcami się napić. No to proszę sobie wyobrazić, od domu do domu chodzenie to było dość ciężkie, a taka impreza kończyła się najczęściej w remizie, gdzie ubijano tego misia. No oczywiście tak bardzo rytualnie. Lała się krew czerwona, to było czerwone wino i wtedy cała wioska wspólnie bawiła się, żeby pożegnać karnawał, bo w perspektywie były długie tygodnie postu. Kolejna impreza też bardzo charakterystyczna i właściwie wyjątkowa na Opolszczyźnie to jest babski comber. I to też jest coraz bardziej znana impreza, też wpisana naszym staraniem na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, bo to jest taka perełka w skali kraju, gdzie kobiety bawią się same ze sobą. Mężczyznom wstęp zabroniony, no chyba, że się przybiorą za kobietę i to dotyczy właśnie często panów, którzy na przykład grają na takiej imprezie, oni mogą wejść, ale muszą się przebrać za kobiety, żeby było to równouprawnienie. No i panie bawią się w swoim gronie. Szykujemy jedzenie własnym sumptem, zabawy różne i no, chodzi o to, żeby właśnie, że tak powiem, no, nie trochę odbić się od trosk życia codziennego, ale trochę od nich zapomnieć. I to, że nie ma mężczyzn, że nie ma tam jakichś niesnasek albo wręcz przeciwnie, romansów, flirtów, to jest zupełnie inna atmosfera zabawy. Ja zachęcam wszystkie panie, które jeszcze nie były, żeby spróbować czegoś takiego, żeby po prostu dobra zabawa w babskim gronie jest tak najbardziej możliwa i wtedy porusza się zupełnie inne tematy, bardziej właśnie prywatne. Wylewamy swoje żale albo wymieniamy się przepisami kulinarnymi. No to jest naprawdę wyjątkowy czas i jest jedyna taka impreza dla kobiet w Polsce. I ona już jest coraz bardziej znana. Kiedyś była organizowana tylko w małych miejscowościach i w remizach, a teraz już wkracza do Opola i jak organizujemy takie imprezy, to zawsze jest mnóstwo pytań pań z miasta, czy one też by mogły właśnie zobaczyć, jak taka impreza się odbywa. No, mamy ten karnawał i to są takie właśnie gdzieś główne zabawy. Jeszcze mamy Rozę Montag, to też jest poniedziałek przed Środą Popielcową, gdzie też właśnie no, bawiono się, żeby jeszcze skorzystać z tej końcówki karnawału, więc tak, mieszkańcy województwa imprezy bardzo lubią.
3: A mają swoje specjalne święta?
2: Specjalne święta to właśnie są no nie tyle w takim rozumieniu świąt państwowych czy religijnych, bo one są jednak wspólne, ale te wszystkie tradycje właśnie związane z różnymi porami roku. Będziemy mieć niedługo jakby kolejny temat Noc Świętojańską i to też jest taki ciekawy moment w roku żniwa i to też dożynki na Opolszczyźnie jako regionie rolniczym są bardzo no, kultywowane i bardzo są obchodzone. To jest duża tradycja, robi się korony żniwne. To, że tak powiem, dużo czasu czasu jest na to potrzebne, żeby taką koronę przygotować. Potem uroczyste nabożeństwa, potem wspólne zabawy na wsiach, a noc kupały to też są takie tradycyjno-świętojańskie. Mamy akurat, organizowałyśmy jako fundacja w ramach Nocy Kultury, co roku organizujemy taką noc kupały. Co roku jest trochę inna formuła, ale taka tradycyjna noc kupały tutaj rzeczywiście na Śląsku Opolskim była kultywowana. Ja myślę, że wszyscy Państwo mniej więcej wiedzą, z czym jest związana, czyli szukanie tego mitycznego kwiatu paproci. Słowianie, te tradycje słowiańskie, które tutaj właśnie w początkowej formie się zachowały, wymieszane bardzo mocno z religią chrześcijańską. Mamy taką hybrydę właściwie dzisiaj tej nocy świętojańskiej i noc kupały, kiedy to właśnie panowało pewne rozprężenie, można powiedzieć, obyczajów. Ja to porównuję trochę do takiego końca roku szkolnego. Wszyscy pamiętamy ten taki luz, jest ciepło, jest przyjemnie, nie trzeba następnego dnia iść do szkoły. W ogóle w perspektywie są długie letnie miesiące i czujemy się tacy, no trochę unoszący się nad ziemią. I właśnie ta równonoc wiosenno-letnia była takim czasem przejścia. I dla Słowian, którzy właśnie żyli bardzo blisko z naturą, to był moment równonocy, kiedy na ziemię zstępują magiczne moce. Kiedy należy się z jednej strony tego wystrzegać, czyli święto ognia i wody. Ognie rozpalano, żeby odpędzić te złe moce, a woda była symbolem płodności. Też Słowianie mądrze to sobie wykoncypowali, bo czas właśnie zajścia w ciąży był w momencie roku, kiedy było najwięcej pożywienia, kiedy no, kobiety noszące pod serduszkiem to dzieciątko mogły jak najlepiej wykorzystać te wszystkie minerały, wartości odżywcze, o których jeszcze nawet nie wiedziano, że one są, ale już ci ludzie no bardzo wiedzieli, tak, że to wszystko ma wpływ na człowieka i bardzo tego respektowali. Mamy czas, kiedy zbierano zioła. Właśnie mówi się, że zioła zbierane w Nocy Świętojańską, czyli w Wigilię Nocy Świętojańskiej, miały największą moc. Dziewanna, wrotycz, to wszystko suszono i przechowywano. I taki ciekawy zwyczaj związany już właśnie, kiedy chrześcijaństwo nie potrafiło sobie poradzić i wyplenić tych, jak to nazywali, pogańskich zwyczajów, to święty Jan przejął pewne zachowania, przejął te tradycje i na przykład na Śląsku Opolskim bardzo mocna jest wiara w to, że nie wolno się kąpać w wodach akwenów różnych przed 24 czerwca, czyli przed świętego Jana, bo święty Jan jako chrzciciel chrzci wodę i dopiero potem, jak już ochrzci tą wodę, to wszelkie topielce, wodniki i wszystkie inne takie stworki żyjące w wodzie i czyhające na człowieka wtedy czmychają przed chrzcicielem i można się wtedy spokojnie w tej wodzie kąpać. Także różnych dużo przesądów takiej wiary ludowej, gdzie Słowianie pewnych rzeczy no nie wiedzieli, tak? To nie było nauki, potwierdzeń, naukowych badań, ale oni już pewne rzeczy obserwowali, znali działania właśnie ziół. Mówiło się, że to są magiczne tematy, ale nauka już dzisiaj potwierdza, że magii w tym troszkę mniej, a jednak dużo rzeczy, które właśnie związane są z takimi danymi naukowymi, potwierdzonymi twardo. A ciekawostka, że noc kupały na Śląsku Opolskim była wykorzystywana propagandowo przez nazistów. Naziści jako ludzie wierzący bardzo w czary, są nawet książki mówiące o tych okultystycznych źródłach nazizmu, doszukiwali się wszystkich takich, byśmy powiedzieli, pogańskich, ale ja mówię tutaj raczej słowiańskich czy starogermańskich zwyczajów i bardzo je kultywowali. I nawet na naszej Górze Świętej Anny odbywały się takie rytuały właśnie sobótkowe, nocy kupały. I co ciekawe, ludność miejscowa bardzo się temu sprzeciwiała. Nie życzyli sobie, żeby właśnie w celach propagandowych kultura ich była wykorzystywana i na długie lata wojny i powojnia ta tradycja tutaj zamilkła właśnie przez te takie polityczne zawirowania, ale ona się odradza i cieszymy się, że taka pewna moda na słowiańskość, na tą magię panuje, bo wracamy po prostu do korzeni.
3: Na Opolszczyźnie jest dużo Kresowiaków, którzy również pozostawili tutaj swoje tradycje. I właśnie jak dużo możemy ich obecnie na Opolszczyźnie zobaczyć?
2: Opolszczyzna jest regionem wielokulturowym. Mamy tutaj tradycje właśnie śląskie, które tutaj były, tradycje niemieckie, tradycje czeskie też, bo jednak Opolszczyzna najwięcej jakby czasu w historii spędziła pod panowaniem czeskim. No i mamy tradycje kresowe, czyli ludności, która po 1945 roku tutaj znalazła swój dom. I ja też z takich obu rodzin się wywodzę, kresowych z Wołynia, a jeszcze do tego tatarskie, więc mieszanka tutaj na Opolszczyźnie jest duża, kulturowa i ja uważam, że to jest wspaniałe. że to jest coś, co nas wzbogaca, bo lepiej mieć w ciągu roku 50 imprez niż 5, bo ciągle jest jakiś powód do świętowania. Mamy też tradycje, folklor, rękodzieło. To wszystko jest taką mozaiką, uważam, że bardzo piękną i wyjątkową w skali kraju, co też świadczy o tym, że właśnie ta krajowa lista dziedzictwa niematerialnego, no prym wiedzie jednak nasze województwo. Mamy mnóstwo perełek, których czasem sami nie zauważamy, nie doceniamy. Właśnie, lubimy podróżować po świecie i zachwycamy się różnymi innymi kulturami, a tak naprawdę wystarczy pojechać na opolską wioskę jedną, drugą, trzecią, piątą i okazuje się, że ta kultura jest równie egzotyczna dla niektórych. Dla mnie też była. I te tradycje kresowe mamy, chociażby w postaci Wigilii Kresowej. Bo jak usiądziemy my dziąchy i zaczniemy porównywać jedzenie, które przygotowujemy na Wigilię, to okazuje się, że w różnych domach jest inne. Czasem jest mieszane, czasem jest właśnie tak, że te kulinaria się przenikają, ale no proszę Państwa, przed wojną to nie było na przykład pierogów. Pierogi to jest potrawa typowo kresowa. Kolejna rzecz, pisanki. My znamy tutaj tradycyjnie kroszonki, jako te jajka zdobione metodą rytowniczą, czyli tak nożykiem dłubane w kolorze. Natomiast pisanka to jest technika batikowa, czyli pisanie woskiem pszczelim. I to było przywiezione po 1945 roku właśnie wraz z ludnością kresową na tych terenach i do dziś tutaj jest to kultywowane i to jest taka kolejna część tej mozaiki, kolejna cegiełka, którą dokładamy, już dzisiaj czasem nie znamy i jakby pochodzenie, nie zastanawiamy się nad tym, mówimy pisanki, kruszonki wymiennie, ale jednak dla nas jest bardzo dalej ważne, bo my uczymy dzieci tego, żeby przekazywały tę tradycję dalej, żeby to nie zaginęło, no i mamy nadzieję, że duch w narodzie nie zginie.
3: No właśnie, wy jako opolskie dziołuchy chcą utrwalić te wzory z ludowych kruszonek, postanowiłyście je unowocześnić i przekształcić na kubki. Skąd ten pomysł? Przenieść je na kubki, nie tylko na filiżanki. Czy tradycje w ogóle trzeba unowocześniać?
2: To jest tak, że no właściwie nie my do końca wymyśliliśmy to przeniesienie, bo wzór sam opolski z kruszonek rzeczywiście był przeniesiony w 1964 roku w takiej trochę innej formie niż my robimy. Bo to był wzór kolorowy właśnie, taki, który znamy z kredensu babci trochę. Ta porcelana była przez Copelię przez lata takim towarem eksportowym. Trafiła właściwie do każdego państwa i nawet ostatnio się zastanawiałyśmy, no dobrze, ale jest jeszcze Korea Północna i pani Stefania Topola, właśnie matka wzoru opolskiego, powiedziała, a nie, ja tam w 70 którymś już szykowałam dla Kim Jong-ina i Rysena, nie pamiętamy którego, szykowałam już taki wazon i delegacja pojechała. Także rzeczywiście na całym świecie ten wzór opolski się znalazł. Był takim naszym towarem eksportowym, delegacyjnym. No ale wraz z upadkiem Cepeli troszkę to, podupadło. To właśnie tak, mieliśmy w kredencach babci, wiedersz to tak kojarzyło, takie mama dostała z tatą jako prezent weselny, właśnie na nową drogę życia. No i ten zestaw zawsze stał po prostu pod kluczem. Tak, tego się nie używało, bo to było zbyt cenne, zbyt drogie. Może raz tam kiedyś w Wigilię mama wyciągała, ale to też wszyscy wstrzymywali oddech po prostu jedząc z tego. A no my pomyślałyśmy, że no to tak nie może być, nie? Że to jednak jest żywa tradycja i to musi jakoś funkcjonować. I Agnieszka Okozmi tutaj przekonała i wykonała takie pierwsze kubki w kolorze, czyli kubek był kolorowy i wzór naniesiony na biało. Czyli właśnie takie typowe z kruszonki. Kruszonka wzór biały i jajko barwione właśnie na różne kolory. No i to jest taka wersja, ja się śmieję, glamour. Czyli taka właśnie, no nie tyle kolorowa, bo kolorowa też jest piękna, ale to taka wersja właśnie bardziej elegancka. No jak ta wersja elegancka się pojawiła, to pojawiły się pytania, a gdzie tradycyjna? No więc dziewczyny też uspółcześniły tę tradycyjną formę i na przykład pani Alina robi takie kubki i filiżanki, gdzie pojawia się na przykład motylek, ślimaczek. Na początku oczywiście tradycjonaliści byli oburzeni, ale nawet dzisiaj ci tradycjonaliści też widzę, że stosują takie różne urozmaicenia. I tak to jest tradycją, że tradycja to nie jest twór zamknięty w muzeum pod klucz i raz na zawsze dany w jakiejś księdze, która spadła z nieba. Tradycje tworzą ludzie. I tak jak kiedyś zaczęli malować, tworzyć, to ewoluuje. I każdy twórca dokłada coś swojego i czas też, technologia. Tak, my już mamy zupełnie inne farby, to są tak naprawdę szkliwa, inny jest proces wypału, te narzędzia są coraz lepsze, dziewczyny też umiejętności mają coraz wyższe, więc to jest ciągła ewolucja, kultura jest takim po prostu procesem stawania się.
1: Naszym i waszym gościem była opolska dziołcha Sandra Murzicz. Na Opolszczyźnie tradycja nie śpi, czasem idzie w korowodzie, czasem śmieje się na babskim cąbrze, a czasem pachnie kwietnymi dywanami. Powiemy wam, jak znów będzie można je podziwiać. Trzeba wtedy się pospieszyć, bo po przejściu procesji nie ma po nich śladu.
0: SK Opole News.
1: Dorota Sań. O, pole, tak podobno powiedział książę, który zagubił się podczas polowania, że przestrzeń mu się spodobała, to postanowił założyć osadę. Tak przynajmniej mówi legenda i chyba coś w niej jest. O legendach, wierzeniach i duchach opowiedziała nam Natalia Ciempka ze Stowarzyszenia Manticora.
0: SK Opole.
4: Bardzo podoba mi się legenda, która nawiązuje do samej nazwy naszego miasta, o księciu, który zagubił się podczas polowania i strudzony wędrówką przez chaszcze wyszedł na pole i o, pole. Tak mu się ta przestrzeń spodobała, że postanowił założyć osadę. Jego drużyna oczywiście na wolnej przestrzeni go odnalazła i wszystko skończyło się dobrze. Historia bardzo, bardzo piękna i gdzieś tłumaczy, dlaczego Opole jest Opolem. No ale to tylko legenda, więc każdy wierzy w to, co chce.
3: A jakie były twoje pierwsze kontakty właśnie z legendami i wierzeniami opolskimi?
4: Tutaj stricte projekt. Do Manticory sukcesywnie przychodzą różni ludzie z różnymi doświadczeniami, z indywidualnymi pasjami i podejściem. I my to wszystko wrzucamy do jednego kotła, miksujemy i powstają te nasze bajeczne spektakle. No i właśnie przyszły takie osoby, które tą historią się parają. I zaczęliśmy dookoła tego budować merytorykę spektakli, potem powstawały większe projekty, bo jednak Opole wspiera nas już od bardzo dawna w realizacji różnych, naprawdę czasami bardzo niezwiązanych z nowym cyrkiem działań. Właśnie tutaj powstała wizja spacerów, gier takich fabularyzowanych właśnie, gier typu LARP. Dla nas to jest aktorstwo wyższego stopnia niż te spektakle, które organizujemy. Jesteśmy bliżej publiczności, tutaj jest więcej interakcji i też, co prawda, pierwsze gry robiliśmy przed COVID-em, ale czas COVID-u to był właśnie moment zastanawiania się, a w którą stronę pójść, co jeszcze możemy zrobić, co nam się podoba tak właśnie indywidualnie. I na kanwie pierwszej gry, którą zrobiliśmy ze Stowarzyszeniem Dębowy Leszczy z Wałbrzycha w ogóle, to był projekt, my robiliśmy wtedy grę miejską o dżumie. Makabryczna była ta gra i tam się działy naprawdę trup się ścił gęsto, jak to się mówi. I od tego zaczęła się ta nasza przygoda z LARP-em. Zrozumieliśmy, że tam jest potężna dawka tego aktorstwa, zupełnie inna relacja my widz. Bardzo nam się to spodobało. Duża doza kreatywności w nas jest, więc jak najbardziej można wtedy się uzewnętrzniać. No i tak się zaczęła ta przygoda właśnie larpowa. I tak budowaliśmy sobie tą formę i wyszły spacery fabularyzowane, czyli taki standardowy spacerek, niewinnie wyglądający po mieście, ale tam jest troszkę inna treść. My nie jesteśmy przewodnikami, nie jesteśmy historykami, takimi z dyplomem w większości, bo jednak się zdarzają u nas, ale gdzieś tą wiedzę chcemy przekazać w takiej formie zabawowej, tak jak lubimy najbardziej, żeby to nie była sucha wiedza, wykład, tylko żeby tutaj coś się działo, więc ten przewodnik jest przebrany, ta treść też jest, no właśnie, mity, legendy. Jest historia, ale skupiamy się na zupełnie innych aspektach. No i forma przekazu też bardziej rozrywkowa niż edukacyjna.
3: A staraliście się współpracować z jakimiś właśnie historykami?
4: Tak, jak najbardziej. Tutaj współpraca z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną dużo nam pomogła. Tutaj jednak jest oddział przewodników, koła przewodników na Opolszczyźnie. Na pewno konsultacje. To jednak działania aktorskie działaniami aktorskimi, ale jeśli już wchodzimy w czyjeś buty, to też potrzebujemy troszkę wiedzy, więc tutaj konsultacje, budowanie scenariusza, żeby ta opowieść miała logiczny ciąg, żeby ta historia wychodziła w historię, żeby to poukładać. My wiemy, jak to zrobić atrakcyjnie, ale też no, trzeba zachować poprawność historyczną i nie pleść trzy po trzy. Więc tutaj jak najbardziej konsultacje się odbyły.
3: A na Opolszczyźnie są jeszcze jakieś miejsca, w których nasi mieszkańcy mogą poznać właśnie historię, legendy, wierzenia?
4: Na pewno każda taka izba regionalna, takie mini muzea, których mamy bardzo dużo, czy Farska Stodoła, mamy takich naprawdę obiektów bardzo dużo. To wszystko inicjują zawsze pasjonaci, osoby, które są z danego terenu i naprawdę wiedzę mają potężną. Warto zrobić sobie taką wycieczkę właśnie po takich izbach muzealnych czy regionalnych i zobaczyć, jak ludzie żyli na tamtym terenie, czym się parali i tak naprawdę w tym życiu codziennym te wierzenia kiedyś częściej się przejawiały niż obecnie. Ta nasza kultura jednak była bardziej uduchowiona, bardzo dużo zachowań takich w życiu codziennym też wynika z tej naszej kultury, z folkloru, z wierzeń, z zabobonów, powiedzielibyśmy, z takich rodzimowych wierszych gdzieś historii z dziada, pradziada przekazywanych, może zmienianych pod kątem chrześcijaństwa, ale jednak to się gdzieś przejawia. Muzeum Wsi Opolskiej oczywiście, to też warto się tam zagłębić, bo można tam zobaczyć takie życie wsi z dawnych czasów i te wierzenia również tam wypływają i folklor wypływa zawsze na zewnątrz. Mamy na Opolszczyźnie bardzo dużo zamków i pałacy. Bardzo, naprawdę ten szlak zamków i pałacy mamy bardzo duży. No i jakby na to nie patrzeć, tam też się życie toczyło swoim rytmem, a jest to też bardzo dobry starter, żeby sobie jakąś wycieczkę taką historyczną, etnograficzną, ludyczną zorganizować.
3: A jakie wierzenia panowały tutaj na Opolszczyźnie? W co ludzie wierzyli?
4: Tutaj z racji na żyzne gleby, na rolnictwo, bardzo dużo było takich wierzeń już stricte związanych z obróbką pól. No to już nawiążę do chrześcijaństwa, chociażby przygotowywanie pól przed orką, przed przygotowaniem ziemi. Tą ziemię się święciło, robiło się z resztek po koronach żniwnych, robiło się malutkie krzyże na przykład i je zostawiało się na polu. Właśnie, żeby uświęcić tą ziemię, żeby był dobry rok, dobre plony, to chociażby tutaj. Z racji też na historię naszego regionu, tutaj jest bardzo dużo ludności napływowej, no to też ze wschodu przychodziły do nas różnego rodzaju tradycje i to widać chociażby w kuchni na święta. W różnych rejonach naszego województwa te potrawy różnią się od siebie, gdzie się skutia, gdzie się jej nie ma, a więc kuchnia też jest takim wyznacznikiem. Ja bardzo lubię wszystkie takie posłowiańskie jeszcze wierzenia, jak sadzenie lipy na płodność, koniecznie o północy, ale to tego typu sytuacje bardzo, bardzo do mnie przemawiają i zdarza się.
3: A to trzeba posadzić tą lipę konkretnego dnia, czy tylko o konkretnej godzinie?
4: Tak, są etapy, są takie okresy w roku, gdzie warto, moc sadzenia tej lipy jest mocniejsza, ale generalnie tak, środek nocy i sadzenie lipy z koleżankami zrobiło na mnie potężne wrażenie. I rzeczywiście zadziałało, bo bardzo dużo z nas zaszło potem w ciąży.
3: To faktycznie trzeba korzystać, jeżeli ktoś ma w planach. Wasz zespół również nawiązuje do mitycznego stworzenia, prawda?
4: Tak, mamy takie spektakle, mamy takie działania. Właśnie ta forma teatralna, którą sobie przyjęliśmy i taniec z ogniem. Oczywiście mamy strój, jest odpowiednia muzyka. Zaczęliśmy w pewnym momencie dodawać lektora do niektórych spektakli, ale właśnie ta warstwa dodatkowa, czyli warsztaty, prelekcje, jakieś koncerty czy wystawy, które się dzieją dookoła tego spektaklu, one pomagają nam wytłumaczyć, o co w tym spektaklu chodzi. Bo o ile jest jakaś znana historia, nie wiem, jak Dziady Mickiewicza, no to na przykład jak się wzięliśmy za Szekspira, to ten spektakl wcale tak do przodu. Wiem, że to był ciężki w odbiorze spektakl, on był przepiękny w formie, ale żeby tak od początku do końca ktoś, kto Szekspira nigdy nie przeczytał i Sen nocy letniej nie jest jego ulubioną lekturą na dobranoc, to chyba był najtrudniejszy spektakl do wytłumaczenia i rzeczywiście tutaj mieliśmy dużo warsztatów, animacji, wprowadzenia tego lektora w spektaklu było bardzo dużo. Sceny były najprostsze, jakie tylko się da, bo fizycznie musieliśmy wprowadzić widza w tą merytorykę, w ten scenariusz.
3: A sama nazwa Manticore?
4: To też mityczność. Jest taki stwór w mitologii. Podobno te najstarsze przekazy, gdzie ta Manticora się pojawia, to Turcja, więc no jest to takie stworzenie kojarzące się z żywiołem ognia, a jest to lew ze skrzydłami nietoperza i z ogonem skorpiona. I ja uważam, że wszystkie te zwierzęta w jednym idealnie przedstawiają charaktery, które mamy w grupie.
3: O jakich legendach mogłabyś opowiedzieć naszym słuchaczom?
4: Na pewno zachęcam, żeby wziąć udział w naszych spacerach, ale legendy mamy różne, bo też pojawiają się pytania, czy te spacery są tylko dla dzieci. Nie, nie są tylko dla dzieci, bo niestety większość legend jest po prostu bardzo krwawa. W tej naszej historii działo się bardzo dużo rzeczy makabrycznych na przykład, chociażby właśnie wspomniana już Dżuma. Chyba moja ulubiona historia.
3: Widać.
4: Tak. Akurat, no niestety, te najbardziej mroczne i straszne historie dobrze się prezentują. To jest dobra warstwa, żeby na przykład zbudować jakąś scenę, monodramę teatralną, która się podczas tych spacerów dzieje. Ale tak, tych historii mamy bardzo dużo i one nie są tylko takie słowiańskie, takie nawiązujące do tego, jak to Opole powstało, tylko sukcesywnie, tak jak sobie Opole istnieje, tak się pojawiają kolejne historie. historię z wieku XVI, tak, czasy pruskie i tych historii naprawdę mamy bardzo dużo, więc idąc spacerem my sobie przeplatamy tą historię z danym miejscem, z daną lokalizacją i zaczynamy słowiańsko, kończymy słowiańsko, bo tam Święty Wojciech oczywiście się pojawia, musi się pojawić Święty Wojciech, to jednak patron naszego miasta, więc jak nas zaszczyci, to jest, a jak nie, to przewodnik opowie na pewno.
3: A zdradzisz nam swoją ulubioną?
4: Moja ulubiona? Nie, chyba ta dżuma.
3: Bo ona nie jest typowo opolska.
4: Tak naprawdę każde miasto będzie miało swoją historię akurat z tą epidemią związaną, bo to rzeczywiście była choroba, która zdziesiątkowała tutaj Europę i wywarła wpływ też na kulturę, chociażby charakterystyczne maski z nosem, to się gdzieś przejawia często, nie tylko u nas w Polsce, chociażby maski weneckie, bardzo często się pojawia tam taki medyk podczas karnawału. W Opolu przynajmniej ta legenda, no właśnie, jak szukaliśmy informacji na temat tego, co się wtedy działo w mieście, to znaleźliśmy dwie wersje tej samej legendy i my obie wersje prezentujemy, mówimy o nich podczas spaceru. Oba wątki zaczynają się w tym samym momencie i kończą się w tym samym momencie, po prostu fabuła się rozrywa i tutaj albo wierzymy w moc trunku, albo w wiarę w Boga, ale wszystko kończy się tak samo. Powstaje kościół świętego Sebastiana, też opowiadamy, jak to jest, jak to było, że w ogóle powstał plac świętego Sebastiana, bo kiedyś były tam regularne domy, miasto tam się po prostu, kamienice miejskie tam się znajdowały, więc też zaczynamy od początku do końca, dlaczego jest plac, dlaczego kościół i dżuma.
3: Każdy może wybrać swoje ulubione rozwinięcie historii, więc dla każdego coś ciekawego się znajdzie. A czy te wierzenia i legendy, jakie one miały wpływ na mieszkańców Opola kiedyś, w przeszłości?
4: No tak jak mówiłam, w takim życiu codziennym, jeśli my w coś wierzymy, ale tak naprawdę bardzo mocno, to tak, to wpływa na takie nasze, na taki rytm dnia codziennego. Te obrządki różnego rodzaju wyznaczały czas wstawania, pory kładzenia się, zmieniały na przykład harmonogram obowiązków codziennych, zwłaszcza w takim życiu wiejskim, gdzie tych obrządków jest jeszcze więcej tak naprawdę, bo na co dzień w mieście skupiamy się bardziej na pracy, jesteśmy bardziej ściśnięci i na te wierzenia aż tak czasu nie ma, ale jak już troszeczkę wyjedziemy poza miasto, to tam duchowość bardziej się przejawia i rzeczywiście czy karmienie węży, które tutaj w tej słowiańskiej tradycji przez pewien czas nie były symbolem zła tak naprawdę, tylko właśnie dobroci, obfitości i chociażby takie rzeczy zupełnie niecodzienne i dla nas nie do pomyślenia, one się tutaj rzeczywiście działy. Ale to nie tylko opolszczyzna, bo generalnie ten rejon słowiański obfituje w różnego rodzaju działania, rytuały, w możliwość spotkania się z daną społecznością i wspólnego przeżywania jakiegoś mitu. No dla nas mitu, a dla nich no, faktu.
3: Był taki jeden dzień w roku, w którym faktycznie można było robić psikusy na opolszczyźnie i nikt się o to nie obrażał. Myślę, że w obecnych czasach by już to nie przeszło, niestety. A ty jak uważasz? Możemy mówić, że te wierzenia z biegiem czasu straciły na swojej wadze?
4: Myślę, że zostały zapomniane, ale teraz ja widzę, są dalej chętni i to bardzo dużo chętnych. Jeśli chodzi o te psikusy, od tego zacznę, to tak, to ten okres świąteczny śmingus dyngus, nam zostało polewanie wodą, ale tak naprawdę jeszcze 200 lat temu czy 100 lat temu chociażby, to były psikusy i na przykład nikt nie obrażał się za to, że ktoś zabrał komuś fragment płotu z ogrodzenia i takie psikusy i kawałek tego płotu mógł znaleźć się na dachu stodoły i robiono takie rzeczy. Tak, teraz nie do pomyślenia, żeby ktoś naruszał moją własność, my chyba już jesteśmy bardziej tacy ja, moje, a kiedyś w formie zabawy no, naruszano cudzą własność i wszyscy mieli z tego wielką zabawę i frajdę.
3: Teraz już śmingusa, dyngusa to nawet ciężko, jak ktoś cię obleje, bo myślę, że osoby już coraz bardziej odchodzą od tej nawet tradycji, jeszcze zostało to przy dzieciach, ale niestety coraz bardziej jest ona również zapomniana. A wcześniej wspomniałaś też o dziadach, a dziady to duchy. Czy duchy w Opolu były, straszyły? Jak to wyglądało?
4: One nie były, one są. One są, każdy każde miasto swoje duchy ma. Istnieje ponad 800 lat, więc w te 800 lat naprawdę tu się mogło zdarzyć wiele różnych rzeczy. Ród Piastów to taka gra o tron troszeczkę. Tutaj też się sporo działo, więc jak najbardziej duchy miejskie posiadamy.
1: Naszym gościem była Natalia Ciępka ze Stowarzyszenia Manticora. Każda legenda ma w sobie ziarno prawdy, a w Opolu takich ziaren jest naprawdę sporo.
0: SK Opole News.
1: Dorota Sanie, naukowcy szukają tak zwanych poniemieckich, powojennych i po babci drzew owocowych. Chcą odtworzyć dawne odmiany. Więcej o projekcie opowiedzą nasi goście. Anna Poliwoda, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego oraz Grzegorz Kuśmierczyk, prezes Opolskiej Wsi Przyrodniczej.
0: SK Opole.
5: To jest nasza wspólna inicjatywa, która pojawiła się w ramach różnych prowadzonych rozmów. Nie ukrywamy, że Pruszków to jest miejsce tradycji, gdzie na przełomie XIX i XX wieku istniała Akademia Królewska, która zajmowała się szeroko pojętym tematem sadownictwa, rolnictwa i w ogóle przetwórstwa owocowego. Więc na fali tego powstało nasze centrum, które mieści się zarówno w Opolu i w Pruszkowie, ma właśnie oddział. I tutaj jakby wspólnie prowadząc te nasze rozmowy pojawił się pomysł, żeby zadbać o te stare odmiany drzew owocowych.
6: Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w Polszczyzny jest jednym z celów działania Związku Stowarzyszeń Polska Wieś Przyrodnicza. I chcemy rozpocząć ten proces w tym roku zbierania tych starych odmian drzew owocowych, które rosną jeszcze w naszych ogrodach, czy rosną gdzieś w przestrzeniach wiejskich, wśród pól, łąk, gdzieś tam przy drogach, czy jakieś szpalery, gdzieś na rowach. Takie odmiany, które jeszcze istniały, które kiedyś tworzyły sady, stare sady, duże sady, coś, co było kiedyś naturalne w przestrzeni wiejskiej, w krajobrazie wiejskim, dzisiaj jest unikalnością. Dzisiaj tego już nie mamy, nie? I żeby zachować te stare odmiany, ten smak tych odmian, tak jak nam ludzie mówią, ten smak ich dzieciństwa, chcemy właśnie zebrać te odmiany, pobrać z tych drzew materiał genetyczny i tutaj na terenie MCBR-u, terenach Uniwersytetu Opolskiego, założyć szkółkę, gdzie będziemy te stare odmiany rozmnażać. I uzyskamy z tego i materiał genetyczny, który posłuży później do tworzenia naturalistycznego sadu jako banku genów naszych starych odmian drzew owocowych polszczyzny, ale też i materiał z tych naszych prac posłuży do odtwarzania i nasadzeń w przestrzeniach wiejskich, czy to korytarze ekologiczne, czy zielonych korytarzy, czy roślinności mieszanej, czy tworzenia takich naturalistycznych sadów, jeżeli jakieś miejscowości z terenu naszego województwa miałyby takie życzenie, taki sad na swoim terenie utworzyć.
3: Jak wygląda właśnie takie klonowanie tych drzew? Jak to się odbywa? Dla mnie to jest czarna magia, więc jakby Państwo wytłumaczyli naszym słuchaczom.
6: A no właśnie, to jest ciekawa sprawa, bo jak rozmawiam z ludźmi, którzy już te zgłoszenia do nas przesyłają, to ludzie mówią, ale to co trzeba? Owoc? Jaki ma? Ja mówię, nie, no materiał genetyczny. A co to jest ten materiał? Ja mówię, no taki popularny, musimy uczyć taki popularnego wilka, nie, z tego drzewa. No i tu się zaczynają rozmowy. Jak to robimy? Robimy to metodą, która się nazywa metoda oczkowania, inaczej metoda okulizacji, nie? Pobieramy z drzewa, które jest starym drzewem, pobieramy przyrost roczny. To jest taki pęd, który w danym roku wegetacyjnym od wiosny do lipca, końca lipca wyrośnie. I z tego pędu pobieramy materiał, który jest takim oczkiem znajdującym się przy listku, na tym pędzie. Obcinamy go, wycinamy go i przez nacięcie na podkładce wcześniej posadzonej w tym celu jego tam wprowadzamy, taśmujemy i to jest przeniesienie, jakby tworzymy nowe drzewo na istniejące posadzone podkładce i mamy prawie 100% przeniesienie wartości tej odmiany na nową podkładkę i mamy z tego nowe drzewo.
5: No ja nie jestem specjalistą w tym temacie, natomiast to jest niezmiernie fajne, że tworząc tego rodzaju szkółkę, to będzie też olbrzymi materiał badawczy, który będziemy mogli wykorzystać w ramach naszej działalności, dlatego że w MCBR-ze zajmujemy się zarówno badaniami podstawowymi, ale też badaniami, które mają służyć też temu obszarowi społeczno-gospodarczemu. Więc to jest fajne, że ten materiał genetyczny na początku może posłużyć przede wszystkim do tych badań podstawowych i dać gro nowych informacji, więc to jest chyba najfajniejsze.
3: pan wspomniał, że kilka osób się zgłosiło. No właśnie, ile osób już do państwa zgłosiło się z takimi odmianami?
5: No, odzew tutaj jest bardzo duży i z tego się bardzo cieszymy. Angażujemy różnego rodzaju też platformy społecznościowe, różnego rodzaju kontakty prywatne. Tutaj najwięcej pan Grzegorz może powiedzieć na temat tego, natomiast zgłoszeń z tej informacji, które dostałem, jest już ponad 200 w bardzo krótkim czasie, kiedy tak naprawdę ta informacja pojawiła się dopiero niedawno.
6: Mamy duży odzew, nie? Nawet mamy takie zgłoszenia spoza terenu naszego województwa, to być z drugich krańców Polski. No niestety musimy na razie odmawiać, nie? Bo skupiam się na naszym terenie. Ale faktycznie jest, nie spodziewaliśmy się, że w tak krótkim czasie będzie taki odzew, nie? Ale to nas bardzo cieszy, bo to właśnie pokazuje, że te zachowanie tego dziedzictwa przyrodniczego, te stare drzewo, to jest to stare drzewo owocowe, to jest dziedzictwo przyrodnicze nasze, naszej wsi opolskiej, jest ludziom bliskie. Ludzie dzwoniąc, pisząc do nas, mówią, mamy takie drzewo, taki fajny owoc, takie fajne jabłka, czy czereśnie i my chcemy, żeby to drzewo istniało dalej, żeby było. Czy możecie państwo nam to drzewo odtworzyć? Tak, możemy to zrobić. I zachęcam wszystkich państwa, którzy macie takie drzewa w swojej okolicy, na swoich działkach, czy gdzieś wiecie, że takie drzewa w waszej przestrzeni, w waszych wsi istnieją, gdzieś w polach, przy drogach, przy rowach. Proszę zgłaszać. Mamy na naszej stronie internetowej Opolskiej Wsi Przyrodniczej i na Facebooku Opolska Wieś Przyrodnicza i też w udostępnieniach innych naszych zaprzyjaźnionych podmiotów i Uniwersytetu Opolskiego jest, w tych ogłoszeniach jest formularz. Proszę zgłaszać przez ten formularz te drzewa, a jeżeli jakiś problem by był, to SMS-em wysłać podane tam kontakty. Te drzewa jesteśmy w stanie odtworzyć, a państwo, jeżeli będziecie mieć takie życzenie, otrzymacie w odpowiednim czasie nowe drzewo, 100% tak, jak je mieliście.
3: Do kiedy można się zgłaszać do państwa właśnie z tymi odmianami?
6: Termin jest otwarty. Projekt obejmuje 3 lata. Założyliśmy sobie 3 lata, gdzie przez 3 lata będziemy prowadzić zbiórkę tych informacji, będziemy zbierać te odmiany, będziemy je okulizować, bo rozpoznanie jest drugim etapem tych odmian, będziemy je zbierać, będziemy je rozmnażać. Także zachęcam do składania tych zgłoszeń do nas, a my będziemy weryfikować, które odmiany, bo mamy dużo wszystkiego w tym roku, nie damy rady ze względów technicznych zrobić, bo dopiero zaczynamy. Te drzewa, które są w bardzo złej kondycji, pójdą siłą rzeczy w pierwszej kolejności, żeby je uratować. Te, które będą mogły jeszcze, że tak powiem, troszkę wytrzymać, bo ten rok dłużej, to pójdą w następnym roku. Także proszę zgłaszać.
3: To jakie już mamy drzewa w kolekcji? Kto już się zgłosił? Z jakimi odmianami?
6: Powiem tak, najwięcej mamy jabłoni. Mamy dużo czereśni. Pojawiają się śliwy, grusze. O, grusza tu się zaczyna, bo najpierw było tak jabłonie. Mamy fajne jabłko, ludzie piszą. Ale teraz, jak mówimy, że też nam zależy na takich drzewach, które rosną w tych przestrzeniach wiejskich poza wsią, no to ludzie zaczynają zgłaszać, przypominają sobie, a my mamy jeszcze starą taką aleję grusz, starą aleję jabłoni. I teraz zaczynają wpływać zgłoszenia o gruszach. Także myślę, że najwięcej będzie jabłoni, dużo będzie czereśni, dużo będzie grusz, pojawią się śliwy też, bo też już mamy takie zgłoszenia. No i myślę, że też mamy informację, że pojawią się inne drzewa owocowe, czyli mam na myśli tutaj brzoskwinie, mogą się pojawić tutaj jakieś odmiany. Znaczy na pewno w tym roku nie będziemy, że tak powiem, podejmować tematu orzecha, nie? Także orzech sobie zostawiamy gdzieś na później, ale tutaj to jest otwartość. Śliwy, wiśnie może się gdzieś jakieś pokażą, nie? Także zachęcam mieszkańców, ale też i proszę, zwróćcie państwo uwagę na te drzewa, które rosną poza wsią, te, które owoce nie są może wartościowe dla nas ludzi, ale to jest cenny materiał genetyczny. Też by nam zależało na pozyskaniu materiału genetycznego z tych właśnie drzew.
5: Ja tutaj też dużo więcej nie dodam, natomiast też zależy nam na tej bioróżnorodności, prawda? Żeby też zadbać, nie koncentrować się tylko na jednej odmianie, natomiast ta bioróżnorodność jest niezmiernie ważna jako ten bank genów, na których też będą nasi eksperci i pracownicy MCBR-u mogli pracować i też różnego rodzaju badania prowadzić.
3: Dlaczego te starsze odmiany są takie wartościowe w porównaniu do tych, które mamy teraz obecnie?
6: Ja myślę, że to już odpowiedzieli nam mieszkańcy, z którymi rozmawiałem. Mówi tak, wie pan co, nawet wczoraj miałem taką rozmowę z kilkoma osobami, do których zadzwoniłem. Powtórzyło się to samo u tych osób w rozmowach z nimi, że Proszę pana, my te drzewka, które teraz kupujemy, sadzimy, to za chwilę coś się z nimi złego dzieje. A to trzeba je pryska, bo to się tam jakaś choroba bierze, to one tak nie rosną, jakby się chciało, nie tak owocują. A te stare, im się to, przy nich się nic nie robi i one fajne owoce mają, nie? I to jest właśnie może takie coś, co u ludzi wzbudza takie, jakby taki sentyment, ale też zainteresowanie. I to jest prawda, że te stare drzewa owocowe, stare odmiany, które rosły na podkładkach roślin rosnących, były bardziej odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne, na zagrożenia patogenami, na chorobami, które występują już teraz wśród drzew, coraz częściej, coraz więcej wśród drzew owocowych. I to ludzi skłania do tego, że może spróbować, nie? No, przeszkodą jest to wielkość tego drzewa. Stare odmiany na starych podkładkach rosły majestatyczne, wielkie drzewa. No w tej chwili nasze ogrody nieraz są malutkie, ale też mam na to radę. Możemy zaokulizować na podkładkach półgarłowych, trzeba będą troszkę mniejsze, ale zachowają 100% ten sam owoc, jaki znają państwo.
5: Ja myślę, że tutaj też na pewno kwestia smaku jednak. Smaki z dzieciństwa, właśnie ze starych odmian drzew owocowych, to myślę, to jest też ten element, który, na którym też zależy, tak, żeby odzyskać właśnie ten materiał, żeby stworzyć na nowo te owoce, które przypomną nam te czasy z dzieciństwa, i to jest chyba też ważne, nie?
3: Jakie najstarsze drzewa mamy tutaj już w kolekcji wśród tych 200 zgłoszeń?
6: Tutaj pojawiają się najstarsze, to są jednak jabłonie tutaj z tego. To jeszcze będziemy weryfikować, będziemy tam jechać w te lokalizacje, będziemy sami oceniać, jaki wiek, ale na podstawie informacji, które zgłaszają państwo do nas, to takie drzewa są około 100-letnie, które są 80 par lat, 100 lat, nie, te drzewo. Też mówią, że pamiętają to stareno tutaj śląskiej, że pamiętam, że jeszcze w czasie wojny już te drzewo rosło, nie? Czy tam przed wojną. Mamy też, wiemy o gruszy, która jest pomnikiem przyrody, rośnie w Hajdukach Nyskich, też będziemy ją okulizować. To jest 200-letnia grusza, bo takie próby już podejmowaliśmy, no niestety troszkę nam to nie wyszło kiedyś. Teraz powrócimy do tematu.
3: A każde drzewo właśnie owocowe nadaje się do tego, żeby je później sklonować?
6: Teoretycznie tak, zależy tylko to od tego, czy te drzewo jest w stanie, jego kondycja pozwoli na wypuszczenie przez to drzewo odpowiedniego przyrostu w tym roku. Nie? W tym celu należy te drzewo podciąć, też o tym informujemy w tych rozmowach, jak należy te drzewo przyciąć, te gąski na tym drzewie, te gałęzie, bo to trochę takie grubsze gąski, i żeby uzyskać ten roczny przyrost, który musi mieć odpowiednią długość, wielkość, i żeby z niego można było pobrać materiał genetyczny. To jest główna przeszkoda. Z dziko rosnących drzew, które nie są przycinane albo są bardzo wysokie gdzieś w polach, przy drogach, czy alejach takich śródpolnych, nikt tego przycinania nie wykonuje, no bo ze względów zrozumiałych, to tam wysokie drzewa, nie każdy chce tam iść. Pobieramy też i to są bardzo krótkie przyrosty, gdzie no jest trudność do uzyskania, pobrania właściwego materiału genetycznego i wyhodowania drzewa, ale można powiedzieć, każde drzewo, które rośnie, które żyje, które wypuści pęd na wiosnę i do lipca ten pęd będzie miał określoną wielkość, jesteśmy w stanie zaokulizować.
3: A dużo jest jeszcze takich drzew w regionie, może które są takie najcenniejsze dla państwa w tym momencie? No bo jabłoni już wiemy, że jest dużo, gruszy też. To może coś, na co państwo tak zwanie polują?
6: Proszę panią, no gatunków, no to tutaj nie wymyślimy, więc mamy jabłonie, nie, grusze, czereśnie, śliwy, wiśnie, nie, ale ważne są odmiany, czyli te znaleźć, no tutaj jak żeśmy rozmawiali w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, no to nie spodziewałem się znaleźć coś unikatowego tu na naszym terenie, ale z drugiej strony jest ważna lokalizacja, bo to same drzewo rosnące tu na Opolszczyźnie, a rosnące gdzieś przykładowo w Suwałkach czy na Mazowszu, owoce tego drzewa, niby ta sama odmiana, ale mogą mieć delikatnie różniący się smak. I to jest tak zwana rejonizacja. To zależy od gleby, od klimatu. Także to jest cenne, nie? A dla nas cenne, tak, jeżeli chodzi o zachowanie bazy genów, są, można powiedzieć, te takie jakby dwa rodzaje. Te dzikie, takie małe, twarde owoce, nie? Czy takie, no, niezbyt atrakcyjne dla ludzi, nie? To jest jeden typ. Zależy nam na tym, żeby to też uzyskać. A druga rzecz, to jest, co pani dyrektor już powiedziała wcześniej, ten smak dzieciństwa, to jest coś, co przemawia do naszych mieszkańców najbardziej. Zachowanie tego smaku dzieciństwa i taka chęć odtworzenia tych starych sadów, nie? Najcenniejsze. Proszę Panią, no trudne pytanie, bo dla każdej osoby, która dla nas zgłasza, do nas zgłasza te drzewo, już z naszych rozmów wynika to, że dla tych osób te ich drzewo, które u nich rośnie, jest najcenniejsze. I tak do tego trzeba podejść, nie? Chcemy tym ludziom dać możliwość, żeby będą mieć z powrotem nowe drzewo, bo wiadomo, drzewa owocowe nie żyją długo, to nie są drzewa długowieczne, będą mieć możliwość posiadania nowego drzewa, a my będziemy mieć bank genów.
1: Naszymi gośćmi byli Anna Poliwoda, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego oraz Grzegorz Kuśmierczyk, prezes Opolskiej Wsi Przyrodniczej. Jeśli ktoś ma takie stare drzewo w ogrodzie lub zauważył je u sąsiada, może je zgłosić. W zamian otrzyma młode drzewko tej samej odmiany.
0: SK Opole News.
1: Dorota Sań, a teraz będzie o miejscu, gdzie chore i porzucone zwierzęta mogą liczyć na opiekę i bezpieczeństwo. Hospicjum dla zwierząt pomaga najbardziej potrzebującym czworonogom. W naszym studiu jest Celina Szynik, prezeska Stowarzyszenia w Ogrodzie Wiadrusa.
0: SK Opole.
3: Stowarzyszenie to hospicjum, a hospicjum to stowarzyszenie. A czym zajmuje się hospicjum? No, opieką nad zwierzętami w stanach terminalnych, bardzo starych, bardzo chorych, takimi, które potrzebują wsparcia człowieka po to, by uwierzyły jeszcze w tego człowieka, bo wiele z tych naszych zwierząt było źle traktowanych, katowanych, bitych, głodzonych, bądź pozostawionych samemu sobie i my im po prostu dajemy możliwość wiary w człowieka, tego, co utraciły. Aktualnie mamy 22 zwierzaki, ale w tym jest 6 psów oraz koty. No, psy właściwie wszystkie no, są w takich bardzo poważnych stanach. Mamy jednego takiego młodszego pieska, który trafił do nas w pakiecie z inną suczką i one bez siebie żyć nie mogły, popadały w depresję, nie chciały jeść jedna bez drugiej, w związku z czym obie w pakiecie do nas trafiły. Tamta jedna suczka już odeszła, druga młodsza została i żyje sobie razem z naszymi seniorami. Wnosi troszeczkę takiej świeżości, bo to jest młodszy pies, ale też starzeje się z nami, będzie się starzała, pewnie będzie chorowała i będzie od nas otrzymywała opiekę.
7: No, a na razie wspiera inne zwierzęta. Zawsze to jest tak, że jednak jak piesek widzi, że drugi ma więcej energii, to też bardziej się mu chce żyć. To w sumie tak jak z ludźmi. Ludzie mają podobnie, energią koło siebie się wymieniają. A gdzie Państwo się znajdują?
3: Siedziba nasza mieści się w Olbrzyszowicach 94. To jest gmina Lewin Brzeski. Tam sobie mieszkamy pod lasem. Mamy kawałek ziemi i tam w sobie funkcjonują nasze zwierzaki.
7: I jak długo to już trwa?
3: Oj, jakbym miała tak wrócić myślami do przeszłości, to tak formalnie to trwa od 2018 roku, bo wówczas powstało stowarzyszenie. Natomiast pomocą zwierzętom wraz z mężem, bo z mężem prowadzimy to hospicjum, no tak chyba od zawsze się zajmowaliśmy, pewnie troszeczkę inaczej, bo może na mniejszą skalę, ale odkąd jest hospicjum, to rzeczywiście to jest taka robota 24 godziny na dobę, tak mówiąc wprost, a też jesteśmy osobami pracującymi na zewnątrz. To hospicjum to jest tylko wyłącznie taka nasza praca, czy działalność charytatywna, za którą też nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Robimy to z potrzeby serca i po to, żeby tym naszym zwierzętom było najzwyczajniej w świecie lepiej.
7: No właśnie, to kiedy doszło do takiego

0: Żeby było nam troszeczkę lżej, żeby mieć nad sobą taką osobę prawną, czyli instytucję, organizację pod sztandarem, której będziemy mogli działać. No i samo stowarzyszenie powstało właśnie w 2018 roku.
1: Mówiła Pani, że mają Państwo i pieski, i kotki. A czy zdarzają się też inne zgłoszenia dotyczące innych zwierząt? I czy są w ogóle Państwo w stanie takie przyjąć? Bo wiadomo, zwierzęta są różne, w różnym wieku i no, na różnym stopniu choroby rozwijającej się. Więc jak to wygląda z tej perspektywy, jeżeli ktoś zgłosiłby się z innym zwierzęciem niż kot czy pies?
0: Tak, zdarzają się takie sytuacje, natomiast nie znamy się na opiece nad innymi zwierzętami. Zdarzało nam się zgłoszenie, czy przyjmiemy jakąś kozę, jakiegoś konia, natomiast nie mamy do tego ani możliwości, ani nie znamy się. W związku z czym zawsze staramy się pomóc poprzez to, że dajemy kontakt do organizacji bądź instytucji, które zajmują się tego typu zwierzętami, no bo my chcemy pomagać, nie szkodzić. Branie do siebie zwierzęcia, którego się nie zna, w sensie nie wie się, jak zachować jego dobrostan, no to powoduje się, że szkodzimy takiemu zwierzakowi.
1: To gdzie można się zgłosić, jak ktoś ma takie większe zwierzę, na przykład tego konia bądź kozę?
0: No na przykład odsyłamy do Fundacji Centaurus. Jeśli chodzi o zwierzęta dzikie, mamy tutaj w Opolu świetną fundację AVI, która zajmuje się ptakami, zwierzętami dzikimi. To może już pani Marta, niezastąpiona, powinna więcej powiedzieć na temat swojej fundacji, no ale tak, mamy, musimy o tym pamiętać. Przy czym oczywiście chcę tutaj zaznaczyć, że wszystkie fundacje mają, nie są z gumy, wszystkie fundacje mają jakieś swoje możliwości, czasami właśnie muszą odmówić przyjęcia kolejnego zwierzęcia, no właśnie dlatego, żeby zachować dobrostan innych zwierząt i tego potencjalnego kolejnego przybysza.
1: No właśnie, i w Państwa przypadku również pewnie tak jest, że nie wszystkie pieski i kotki uda się do siebie zabrać. Jak wygląda wtedy taka, można powiedzieć, selekcja?
0: No, selekcja jest prosta. Mamy miejsce, bądź tego miejsca nie mamy. Mamy ograniczone miejsce, mamy ograniczony czas i tym niestety musimy się kierować. No właśnie cały czas zaznaczam, po to, żeby pomagać, a nie szkodzić. W związku z czym, jeśli wiemy, że nie jest możliwe przyjęcie kolejnego zwierzęcia, bo już nie mamy tego miejsca, mamy ograniczone możliwości też czasowe i no, finansowe, nie ukrywajmy, no to czasami musimy odmówić osobie, która zgłasza się z prośbą o przyjęcie takiego zwierzaka, ale wówczas staramy się podpowiedzieć, do jakich miejsc jeszcze może się udać, zadzwonić, porozmawiać, czy ktoś przyjmie to konkretne zwierzę.
1: A czy od Państwa też można adoptować te zwierzęta, jeżeli ktoś ma możliwość opieki nad nimi oczywiście, żeby im było jak najlepiej?
0: Co do zasady, nie prowadzimy adopcji zwierząt, które są nieadopcyjne. To znaczy, do nas w większości trafiają właśnie zwierzęta nieadopcyjne, takie, które przez wiele lat nie znalazły domu, żyły w schroniskach wiele lat, tam się zestarzały albo wręcz uległy jakiemuś wypadkowi i są niepełnosprawne. W związku z czym zwierzę w momencie, kiedy do nas trafia, ono już u nas zostaje. Nie chcemy zmieniać miejsca pobytu starego, chorego zwierzaka, często z demencją, no bo to nie jest dla niego dobre.
1: A jak ludzie mogą pomóc w takim razie, żeby właśnie polepszyć dobrostan tych piesków, tych kotków, wpłacać pieniądze, czy może właśnie przywieźć karmę?
0: U nas zawsze potrzebna jest specjalistyczna karma, ponieważ mamy zwierzęta, które cierpią na różnego rodzaju choroby i karmimy je karmą weterynaryjną w większości. Aktualnie karma hepatiale oraz gastrointestinal, czyli tam dla zwierząt z takimi problemami jelitowymi i z problemami z wątrobą, z trzustką, więc taką karmę aktualnie przyjmujemy. No i karma dla kotów, bo to jest dla nas ogromna potrzeba. Mamy tych kotów 16, ale także dokarmiamy koty wioskowe, które również i sterylizujemy i leczymy, jeśli jest taka potrzeba. Wspieramy również panie karmicielki, które no, często są seniorkami same i próbują dokarmiać te zwierzęta w większości z własnych słabych, kiepskich emerytur. Także też wspieramy te panie. Mamy taką sieć, to w głównej mierze kobiety są, dlatego mówię panie, ale też mamy takiego pana w Brzegu między innymi, który pięknie

0: Ja się opiekuję kotami, jego również wspieramy karmą. Także no, główna potrzeba nasza to karma, oczywiście środki na leczenie, bo to jest bardzo znaczny wydatek naszego hospicjum. Pampersy dla psów oczywiście, ale też ważne jest to, żeby udostępniać nasze posty, żeby przybywać na nasze inicjatywy, które organizujemy. Za chwilę będziemy robić drzwi otwarte, na które serdecznie zapraszamy. W Brzegu wsparliśmy taką grupę nieformalną, która realizuje działania na rzecz lokalnych zwierząt, lokalnego schroniska. Także no, to są takie działania, które można udostępniać, żeby one szły po prostu w świat.
1: I gdzie wtedy taką karmę przywozić? Do Państwa bezpośrednio do siedziby, czy jednak jest jakieś inne miejsce?
0: Karmy zbieramy u nas, w naszej siedzibie. Można wysłać paczkomatem, można wysłać pocztą, można zadzwonić i przyjechać do nas. Chętnie zawsze gości witamy, nasze zwierzaki również chętnie gości witają, także można oczywiście przyjechać samodzielnie i przywieźć, jak i wysłać pocztą, bądź paczkomatem.
1: A jeśli chodzi o zbiórki, to mają Państwo właśnie założoną zbiórkę na przykład internetową, na którą można wpłacać?
0: Mamy konto bankowe, na które można wpłacać środki. Ono się znajduje na naszej stronie internetowej, także serdecznie zapraszamy na naszą stronę www.wogrodziewiadrusa.pl. Mamy również zbiórkę między innymi na takiego naszego seniorka Juzia, który przyjechał do nas z Ukrainy, bo dla nas nie ma granic, jeśli chodzi o zwierzęta. To znaczy pomagamy tam, gdzie możemy. No akurat Juzio przyjechał do nas z Ukrainy. Jest bardzo starym pieskiem, chorym, ale widać już po tych tygodniach, kiedy on u nas przebywa, że ta pomoc, którą mu udzieliliśmy, przynosi efekt. Już jest w coraz lepszej formie. Natomiast no, na leczenie, na leki potrzeba jest nam środków.
1: No właśnie, są jeszcze takie historie, o których może nasi słuchacze mogliby usłyszeć. Właśnie jeśli chodzi o zwierzęta, które do Państwa trafiły. Tutaj jest piesek z Ukrainy, no ale każdy pies to też inna historia.
0: Każdy pies, każdy kot to inna historia, chociaż łączy je jeden mianownik. To znaczy, że gdzieś kiedyś to człowiek zgotował im ten los. Ale no, jeśli chodzi o takie ciekawe historie, no to mamy historię Jadzi, takiej malutkiej seniorki, waga 2800 żywej wagi. Jadzia 12 lat, ma jeden ząbek tylko, ale odkąd u nas jest, tak bardzo pięknie się otworzyła. Jest naprawdę takim śmiesznym pieskiem, bardzo nieangażującym, ale jednocześnie takim charakternym. Ale oczywiście tu chodzi o to, żeby pokazać, żeby się nie bać adopcji starych zwierząt, chorych zwierząt. Jakby musimy sobie zdawać z tego sprawę, że one są pewnie bardziej wymagające i pewnie szybciej je pożegnamy, niż gdybyśmy wzięli szczeniaka. Ale naprawdę dają te zwierzaki ogromną miłość nam i ogromną satysfakcję z opieki nad nimi. Także zachęcam, oczywiście pamiętajmy, że to musi być odpowiedzialna, przemyślana adopcja, obgadana z rodziną, ale warto, a na pewno nie ma się czego obawiać.
1: A często wpływają do Państwa właśnie takie zgłoszenia z Opolszczyzny, że ktoś potrzebuje właśnie, żeby takiego pieska do Państwa oddać?
0: Z całej Polski do nas spływają prośby, bo już gdzieś tam na całą Polskę jesteśmy znani. Natomiast mówię, nie przyjmujemy zwierząt ponad stan, przyjmujemy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie bezpiecznie, higienicznie i dla nich właściwie z właściwym dobrostanem, z zachowaniem tego dobrostanu opiekować się nimi.
1: Też wspomniałyśmy o tym, że ważne jest to promowanie. Czy Państwo też, jeżeli ktoś ma właśnie takie warunki, pomagają znaleźć pieski, które właśnie wymagają szczególnej opieki? No bo tutaj między stowarzyszeniami, schroniskami Państwo wszyscy się znają i na pewno wiedzą, które pieski i kotki wymagają większej opieki, a które mniejszej. I jeżeli ktoś może zaadoptować takiego pieska, to pomagają Państwo też, bądź kotka?
0: Na pewno kierujemy w odpowiednie miejsca. No bo jesteśmy trochę jedną wielką rodziną, to znaczy ludzie, którzy opiekują się zwierzętami, dbają o zwierzęta, pracują w schroniskach, działają w stowarzyszeniach, my jesteśmy jedną wielką rodziną. Działamy do jednej bramki, znamy się i w ten sposób sobie też możemy pomagać, że jeśli ktoś trafia do nas i szuka zwierzaka, to my wiemy, do kogo pokierować, czy w które miejsce pokierować, żeby ten ktoś znalazł tego swojego przyjaciela.
1: A u Państwa też można jakoś inaczej pomóc, oprócz jeszcze tej karmy i pieniążków, bo chodzi mi bardziej o to, czy można zostać takim wolontariuszem, przyjść właśnie oprócz tego, żeby odwiedzić, to jeszcze zaopiekować się, może, nie wiem, wyczesać, pomóc w pielęgnacji.
0: Tak, oczywiście, można do nas przyjść, wcześniej oczywiście umawiając się, no bo tak jak powiedziałam, jesteśmy oboje pracującymi ludźmi. I ten też dostęp do nas jest może nie taki 24 godziny, chociaż byśmy chcieli, no ale nie jest to aktualnie możliwe. Można się umówić, przyjść wtedy w miłej atmosferze, wypijemy kawę, herbatę, ktoś sobie wyprowadzi zwierzaka, może go sobie wyczesać, porozmawiać z nim, opowiedzieć mu o swoich kłopotach, bo zwierzęta bardzo dobrze działają terapeutycznie i są dobrymi słuchaczami, nie wchodzą w głos, także można oczywiście też przyjść i sobie pouczestniczyć w życiu hospicjum.
2: Naszym gościem była Celina Szymik, prezeska Stowarzyszenia w Ogrodzie Wiedrusa. Możecie ich wesprzeć. Kolejne zwierzęta czekają na szansę na godne życie.
3: Studio Radia SK. Oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
4: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
3: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem, Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
4: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
3: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
4: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką siedmioosobową sekcją dętą.
3: Poczekaj, bo no. To już wszystkie tematy ruszy.
4: Tak, ja mówię,
3: po
4: że...
3: Bo to, bo, ale przy, tak, ale wszystko się dzieje dobrze.
4: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
3: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, tu mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
4: Tak, tak.
3: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
4: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że każdy coś przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor jak na płytach z dawnych lat, ale jednak żeby to miało te częstotliwości i tego kopniaka jak w nowoczesnych nagraniach. I mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię można powiedzieć po mrozowemu jakoś. Tak, nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna. Są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają. Jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym. Mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
3: No to jest mocny numer.
4: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje, no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu. Właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem. I tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: to jest taki trochę bilans 40-latka. Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak na jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością, ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30 i jestem w takim mentalnie lepszym miejscu, właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty, a ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce, więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam i właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną pojedzie.
0: Do autokaru!
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie, no w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim, jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Mają, jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo, jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauron Arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę warto być.

0: To jest tak, że tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty, to cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok? Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki. Tak. Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie dwa lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę jest z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test, subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy, widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie, coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury, wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień, wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach, no i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie, no i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: Właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale żeby, jest to już inny mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty. I
0: a więc... to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłużej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: zaproszenie. Dobrze, że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
0: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany Jeremi Sikorski.
2: Cześć, hej.
0: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie dla
2: prezent,
0: nas.
2: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
0: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj tak wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
2: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już tak, wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
0: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
2: Tak.
0: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdradź coś więcej na ten temat.
2: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
0: O coś się włączyło.
2: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, z Tripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
0: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
2: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam. Kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję, taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: roku. Zaraz będzie rok.
1: Zaraz będzie rok, dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich, no, fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I tak. Teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i tak. Podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby
1: dobra,
0: to logiczne,
1: okay, no,
0: ale to by było
1: tak.
0: Logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja tak. Trasa. Cieszysz się, wiem, z tego, bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. Ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję. Że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studio i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas?
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i, no i wiesz, że co? Człowiek skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś oczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no.
0: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was bardzo zachęcam dziękuję. Do słuchania singla A Jak. Jeremi Sikorski to był.
1: A Jak, let's go.
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko jest!

0: Sam Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu lupery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sara James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. No to jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam pop, pop, pop, poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sarah James, Somebody, a ja, co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sara James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do SK-owego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu od twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków. Oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz. Natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie Szklana to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
0: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo ty też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
0: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją, czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
0: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych. Łatwiej jest czasami im zaufać, niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
0: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi,
3: tak,
0: nie tylko
3: zdecydowanie.
0: Młodych
3: to
0: osób.
3: Nie tylko młodzież, ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
0: dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki single, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest single, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
0: Tak, ją też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
0: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była, bo jeszcze
0: z Januszem Walczukiem.
3: Tak, z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle, nie wiem nawet jak to nazwać, taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem, fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojną, spokojnym strumieniem. O.
0: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
0: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa.
3: Tak.
0: I duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym, co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
0: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest secret projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce, i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
0: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
3: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
0: Kurczę. Myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
3: Oj, tak.
0: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
3: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
0: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe porównanie. porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
3: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to nie jest. To jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek, ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
0: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie, że ciężka praca potem może zaprocentować.
3: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
0: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
3: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
0: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
3: Tak, tak, długo trwało.
0: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
3: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
0: No, okej, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
3: Myślę, że na początku przyszłego.
0: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
3: Ja też dziękuję.
0: W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
4: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
4: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
4: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
4: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
4: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście, natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
4: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazł się jeden z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Który?
4: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki, mamy tutaj tak zwany dwóch był głos narracyjny, prawda?
0: Ładne. Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
4: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda.

0: faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś, co napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no, jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
1: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
0: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
1: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
0: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
1: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
0: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
1: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
0: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
1: ze ścianą trochę.
0: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze zdecydowanie zaprzeczenie komercyjnego radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu LOR, które prywatnie uwielbiam.
1: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
0: Mega, mega szalone, mega wesołe
1: z
0: dziewczyny.
1: Z twojego Krakowa zresztą.
0: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
1: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał

0: spotkał się z przyjęciem, może nie tak szerokim jak piosenka 4 pory roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta. I czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
1: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim... Czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
1: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
0: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej, praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
1: Tak jest, każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowochódzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
1: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie 6.
0: Czyli się rozrasta zespół.
1: Tak jest, projekt rośnie
0: dobrze,
1: i czuję, że...
0: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
1: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
0: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
1: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
0: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami, jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret, Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: się żyje.
1: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
2: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
1: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że, mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już nie niebawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak nas w ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment, będzie też Margaret, będzie Dua Lipa, ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna, może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że w mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien w waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hit na czasie. Nawet się zrymowało.

0: sobie kątem oka, spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie albo czujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons, Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej eskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Eska już za chwilę.
1: Radio Eska. Reklama.
2: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
3: Po co?
2: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
3: W sumie, gdzie mam pójść?
2: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
3: A po treningu skoczę na saunę, co?
2: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
4: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
4: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
3: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
4: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
3: A skrócenie szkoleń BHP?
4: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
3: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
11: Opole na czasie.
12: Michał Przybyła. Trwa festiwal filmowy Opolskie Lamy. Impreza potrwa do 10 października, a co dzień możecie zobaczyć po kilka tytułów. Dziś w Meduzie konkurs filmów krótkometrażowych. Start o 17. O 18 na dworcu głównym Pociąg. Taki film. O tej samej porze w Meduzie Rocket Girl i Sny o miłości. Będą też spotkania z twórcami czy Silent Disco. Cały program znajdziecie na stronie wydarzenia.
10: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
13: Muzyką się żyje.
14: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, Ajak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
15: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
16: Serce zabiło mocno.
15: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisałem do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
14: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
15: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
14: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach, również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak najbliżej bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemblińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie przeminie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. No tak, sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt. Nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie, ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Jak lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

Tam, tam, tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
16: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00. O 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
15: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańczę w duecie z Kają, czy później Ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
17: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
15: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than A Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK.
18: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.

takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prysiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. No, ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 6, 4, 4, 2, 3, 2, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?

0: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jeskowej playliście wśród hitów na czasie. Tavlo, Chuckin' Buddy już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. 1, 2,

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
3: Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
14: Opole na czasie.
15: Michał Przybyła. Brak planów na wieczór? Może kino? W opolskich Heliosach premierowo zobaczycie tam teraz film pod tytułem Digger. Jest to komedia akcji, w której główny bohater jest święcie przekonany, że to właśnie on ma do odegrania najważniejszą rolę w ratowaniu ludzkości. Jest też Lalka, czyli nowa odsłona dobrze znanej historii. Verity, Coraz większy mrok, to z kolei gatunkowy miks, którego zakończenia z pewnością nie przewidzicie.
13: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
16: Muzyką się żyje.
17: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową. Wracam on tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Niebo, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 7-3-0 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
18: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
19: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu, więc jest to piosenka dla wszystkich.
17: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23.00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12.00. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Co bierzemy? Fly High w Radiu SK. To są hity na czasach. Gdyby tak się udało latać oczywiście nad tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku, wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku, zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Danet i Rest If Only You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wyjdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A łatwo gank już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia, Erik Lee, Happiness is No Set. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Łukasz, na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy, najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To już, to jest, ten maksimum to jest najgorszy.
1: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, jeżeli
1: niczego ode mnie nie chcicie w tym momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam, i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O. Tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
2: ślicznie tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń.

0: Na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
4: Po co?
3: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
4: W sumie, gdzie mam pójść?
3: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
4: A po treningu skoczę na saunę, co?
3: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje. Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
10: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
9: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
11: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
9: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
12: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
13: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
12: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
9: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Thrillerek Innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK. A teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Sway Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.

0: Gnarlich i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia dla wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smyczy, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie grał, Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Hard Press.

0: Przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
3: Opole na czasie.
4: Niedziela, dzień lenia, ale pogoda przepiękna, także korzystajcie, tym bardziej, że to ostatni dzień, w którym notujemy powyżej 20 stopni. A ja proponuję Wam wybrać się na jarmark Świętego Michała, to na opolskim rynku. Są tam lokalne pyszności, regionalne rękodzieło i w ogóle można poczuć średniowieczny klimat. Możecie też wpaść do hali Toyota Park na giełdę biżuterii i minerałów. A jak chcecie dobrze zacząć poniedziałek, to w Centrum Aktywizacji Społecznej Joga Śmiechu.
2: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
6: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
5: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
7: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
8: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
5: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
9: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony, nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można, facetowi nic do tego, mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie.
2: Odlot ślicznie tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: I po reklamie.

0: Nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Hey, I got a stranger in my mind.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Bring the beat.

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej.

0: Możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
6: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
5: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
7: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
8: Ale co dobry jest? Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
5: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
9: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwera i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia. Żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na Neptunika. W Radiu SK gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli. Mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko w eskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. No, chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK w Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK-owym Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Eszka Opole.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: to kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Cut Really Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczy nosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
14: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karli. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
20: Opole na czasie.
21: Michał Przybyła. Trwa festiwal filmowy Opolskie Lamy. Impreza potrwa do 10 października, a co dzień możecie zobaczyć po kilka tytułów. Dziś w Meduzie konkurs filmów krótkometrażowych. Start o 17. O 18 na dworcu głównym Pociąg. Taki film. O tej samej porze w Meduzie Rocket Girl i Sny o miłości. Będą też spotkania z twórcami czy Silent Disco. Cały program znajdziecie na stronie wydarzenia.
19: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
22: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
23: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
22: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
24: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczeniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X'a, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu Eska.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego graj ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
9: Po co?
8: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
9: W sumie, gdzie mam pójść?
8: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
9: A po treningu skoczę na saunę, co?
8: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
17: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
17: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
17: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
20: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: A teraz w RTV Euro AGD.
19: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
1: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
3: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
1: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
11: Mołąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi, kolejne dwie osoby spadły żrebem Kulczyńskiego.
1: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
16: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz po

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safirix Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał, a jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: I po reklamie.

0: Toby Romeo, Fly High w Radio SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na SK.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 8.

0: W Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
10: Opole na czasie.
11: Michał Przybyła. Brak planów na wieczór? Może kino? W opolskich Heliosach premierowo zobaczycie tam teraz film pod tytułem Digger. Jest to komedia akcji, w której główny bohater jest święcie przekonany, że to właśnie on ma do odegrania najważniejszą rolę w ratowaniu ludzkości. Jest też Lalka, czyli nowa odsłona dobrze znanej historii. Verity, coraz większy mrok, to z kolei gatunkowy miks, którego zakończenia z pewnością nie przewidzicie.
9: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
12: Agata Chluściak, zapraszam na SK News, a na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
13: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
12: Mówi Mateusz Piliński z Komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
14: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
12: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: W ten weekend... Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
0: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
0: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.

0: Polska Opole. Reklama.
1: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Music News. W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Haczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
1: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
1: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
1: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
1: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje, ewentualnie historie zasłyszane.
1: Zdecydowanie, taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście, natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
1: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Ury.
1: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki. Mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
0: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
1: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. 4 pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
1: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
1: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
1: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
1: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
1: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
1: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjno-radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
1: Mega, mega szalone, mega wesołe
0: z
1: dziewczyny.
0: Z twojego Krakowa zresztą.
1: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem, może nie tak szerokim jak piosenka 4 pory roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
1: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, no, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
1: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych, świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
0: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej, praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
1: Tak jest, każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie, w pięknej sali Nowogórskiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
1: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu.

0: Jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret, Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
1: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją wam bardzo mocno polecam.
1: SK Opole News.
2: Dorota Sań, a teraz będzie o miejscu, gdzie chore i porzucone zwierzęta mogą liczyć na opiekę i bezpieczeństwo. Hospicjum dla zwierząt pomaga najbardziej potrzebującym czworonogom. W naszym studiu jest Celina Szynik, prezeska Stowarzyszenia w Ogrodzie Wiadrusa.
1: SK Opole.
3: Stowarzyszenie to hospicjum, a hospicjum to stowarzyszenie. A czym zajmuje się hospicjum? No, opieką nad zwierzętami w stanach terminalnych, bardzo starych, bardzo chorych, takimi, które potrzebują wsparcia człowieka po to, by uwierzyły jeszcze w tego człowieka, bo wiele z tych naszych zwierząt było źle traktowanych, katowanych, bitych, głodzonych, bądź pozostawionych samemu sobie i my im po prostu dajemy możliwość wiary w człowieka, tego, co utraciły. Aktualnie mamy 22 zwierzaki, ale w tym jest 6 psów oraz koty. No, psy właściwie wszystkie no, są w takich bardzo poważnych stanach. Mamy jednego takiego młodszego pieska, który trafił do nas w pakiecie z inną suczką i one bez siebie żyć nie mogły, popadały w depresję, nie chciały jeść jedna bez drugiej, w związku z czym obie w pakiecie do nas trafiły. Tamta jedna suczka już odeszła, druga młodsza została i żyje sobie razem z naszymi seniorami. Wnosi troszeczkę takiej świeżości, bo to jest młodszy pies, ale też starzeje się z nami, będzie się starzała, pewnie będzie chorowała i będzie od nas otrzymywała opiekę.
4: No, a na razie wspiera inne zwierzęta. Zawsze to jest tak, że jednak jak piesek widzi, że drugi ma więcej energii, to też bardziej się mu chce żyć. To w sumie tak jak z ludźmi. Ludzie mają podobnie, energią koło siebie się wymieniają. A gdzie państwo się znajdują?
3: Siedziba nasza mieści się w Olbrzyszowicach 94. To jest gmina Lewin Brzeski. Tam sobie mieszkamy pod lasem, mamy kawałek ziemi i tam w sobie funkcjonują nasze zwierzaki.
4: I jak długo to już trwa?
3: Oj, jakbym miała tak wrócić myślami do przeszłości, to tak formalnie to trwa od 2018 roku, bo wówczas powstało stowarzyszenie. Natomiast pomocą zwierzętom wraz z mężem, bo z mężem prowadzimy to hospicjum, no tak chyba od zawsze się zajmowaliśmy, pewnie troszeczkę inaczej, bo może na mniejszą skalę, ale odkąd jest hospicjum, to rzeczywiście to jest taka robota 24 godziny na dobę, tak mówiąc wprost, a też jesteśmy osobami pracującymi na zewnątrz. To hospicjum to jest tylko wyłącznie taka nasza praca, czy działalność charytatywna, za którą też nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Robimy to z potrzeby serca i po to, żeby tym naszym zwierzętom było najzwyczajniej w świecie lepiej.
4: No właśnie, to kiedy doszło do takiego pomysłu, żeby właśnie takie hospicjum stworzyć? Czy to była odpowiedź na brak takiego miejsca tutaj na Opolszczyźnie?
3: No może bym zaczęła od tego, że właśnie te staruszki, te stare, takie chore zwierzęta, bardzo bezradne, one zawsze zajmowały w naszych sercach, mojego męża zajmowały takie szczególne miejsce. To znaczy, bardzo kochamy szczeniaczki, młode pieski, ale te seniorki są dla nas najbardziej ukochańsze i nimi się zawsze zajmowaliśmy.

0: No i w pewnym momencie postanowiliśmy, że usankcjonujemy tą naszą działalność poprzez powstanie stowarzyszenia, po to też, żeby było nam troszeczkę lżej, żeby mieć nad sobą taką osobę prawną, czyli instytucję, organizację pod sztandarem, której będziemy mogli działać. No i samo stowarzyszenie powstało właśnie w 2018 roku.
1: Mówiła Pani, że mają Państwo i pieski, i kotki. A czy zdarzają się też inne zgłoszenia dotyczące innych zwierząt? I czy są w ogóle Państwo w stanie takie przyjąć? Bo wiadomo, zwierzęta są różne, w różnym wieku i no, na różnym stopniu choroby rozwijającej się. Więc jak to wygląda z tej perspektywy, jeżeli ktoś zgłosiłby się z innym zwierzęciem niż kot czy pies?
0: Tak, zdarzają się takie sytuacje, natomiast nie znamy się na opiece nad innymi zwierzętami. Zdarzało nam się zgłoszenie, czy przyjmiemy jakąś kozę, jakiegoś konia, natomiast nie mamy do tego ani możliwości, ani nie znamy się. W związku z czym zawsze staramy się pomóc poprzez to, że dajemy kontakt do organizacji bądź instytucji, które zajmują się tego typu zwierzętami, no bo my chcemy pomagać, nie szkodzić. Branie do siebie zwierzęcia, którego się nie zna, w sensie nie wie się, jak zachować jego dobrostan, no to powoduje się, że szkodzimy takiemu zwierzakowi.
1: To gdzie można się zgłosić, jak ktoś ma takie większe zwierzę, na przykład tego konia bądź kozę?
0: No na przykład odsyłamy do Fundacji Centaurus. Jeśli chodzi o zwierzęta dzikie, mamy tutaj w Opolu świetną fundację AVI, która zajmuje się ptakami, zwierzętami dzikimi. To może już pani Marta, niezastąpiona, powinna więcej powiedzieć na temat swojej fundacji, no ale tak, musimy o tym pamiętać. Przy czym oczywiście chcę tutaj zaznaczyć, że wszystkie fundacje nie są z gumy. Wszystkie fundacje mają jakieś swoje możliwości. Czasami właśnie muszą odmówić przyjęcia kolejnego zwierzęcia. No właśnie dlatego, żeby zachować dobrostan innych zwierząt i tego potencjalnego kolejnego przybysza.
1: No właśnie, i w Państwa przypadku również pewnie tak jest, że nie wszystkie pieski i kotki uda się do siebie zabrać. Jak wygląda wtedy taka, można powiedzieć, selekcja?
0: No, selekcja jest prosta. Mamy miejsce, bądź tego miejsca nie mamy. Mamy ograniczone miejsce, mamy ograniczony czas i tym niestety musimy się kierować. No właśnie cały czas zaznaczam, po to, żeby pomagać, a nie szkodzić. W związku z czym, jeśli wiemy, że nie jest możliwe przyjęcie kolejnego zwierzęcia, bo już nie mamy tego miejsca, mamy ograniczone możliwości też czasowe i no, finansowe, nie ukrywajmy, no to czasami musimy odmówić osobie, która zgłasza się z prośbą o przyjęcie takiego zwierzaka, ale wówczas staramy się podpowiedzieć, do jakich miejsc jeszcze może się udać, zadzwonić, porozmawiać, czy ktoś przyjmie to konkretne zwierzę.
1: A czy od Państwa też można adoptować te zwierzęta, jeżeli ktoś ma możliwość opieki nad nimi oczywiście, żeby im było jak najlepiej?
0: Co do zasady, nie prowadzimy adopcji zwierząt, które są nieadopcyjne. To znaczy, do nas w większości trafiają właśnie zwierzęta nieadopcyjne, takie, które przez wiele lat nie znalazły domu, żyły w schroniskach wiele lat, tam się zestarzały albo wręcz uległy jakiemuś wypadkowi i są niepełnosprawne. W związku z czym zwierzę w momencie, kiedy do nas trafia, ono już u nas zostaje. Nie chcemy zmieniać miejsca pobytu starego, chorego zwierzaka, często z demencją, no bo to nie jest dla niego dobre.
1: A jak ludzie mogą pomóc w takim razie, żeby właśnie polepszyć dobrostan tych piesków, tych kotków, wpłacać pieniądze, czy może właśnie przywieźć karmę?
0: U nas zawsze potrzebna jest specjalistyczna karma, ponieważ mamy zwierzęta, które cierpią na różnego rodzaju choroby i karmimy je karmą weterynaryjną w większości. Aktualnie karma hepatiale oraz gastrointestinal, czyli tam dla zwierząt z takimi problemami jelitowymi i z problemami z wątrobą, z trzustką, więc taką karmę aktualnie przyjmujemy. No i karma dla kotów, bo to jest dla nas ogromna potrzeba. Mamy tych kotów 16, ale także dokarmiamy koty wioskowe, które również i sterylizujemy i leczymy, jeśli jest taka potrzeba. Wspieramy również panie karmicielki, które no, często są seniorkami same i próbują dokarmiać te zwierzęta w większości z własnych słabych, kiepskich emerytur. także też wspieramy te panie, mamy taką sieć, to w głównej mierze kobiety są, dlatego mówię panie, ale też mamy takiego pana w Brzegu między innymi, który pięknie się opiekuje kotami, jego również wspieramy karmą, także no, główna potrzeba nasza to karma, oczywiście środki na leczenie, bo to jest bardzo znaczny wydatek naszego hospicjum. Pampersy dla psów oczywiście, ale też ważne jest to, żeby udostępniać nasze posty, żeby przybywać na nasze inicjatywy, które organizujemy. Za chwilę będziemy robić drzwi otwarte, na które serdecznie zapraszamy. W Brzegu wsparliśmy taką grupę nieformalną, która realizuje działania na rzecz lokalnych zwierząt, lokalnego schroniska. Także no, to są takie działania, które można udostępniać, żeby one szły po prostu w świat.
1: I gdzie wtedy taką karmę przywozić? Do państwa bezpośrednio do siedziby, czy jednak jest jakieś inne miejsce?
0: Karmy zbieramy u nas, w naszej siedzibie. Można wysłać paczkomatem, można wysłać pocztą, można zadzwonić i przyjechać do nas. Chętnie zawsze gości witamy, nasze zwierzaki również chętnie gości witają, także można oczywiście przyjechać samodzielnie i przywieźć, jak i wysłać pocztą, bądź paczkomatem.
1: A jeśli chodzi o zbiórki, to mają państwo właśnie założoną zbiórkę na przykład internetową, na którą można wpłacać?
0: Mamy konto bankowe, na które można wpłacać środki. Ono się znajduje na naszej stronie internetowej, także serdecznie zapraszamy na naszą stronę www.wogrodziewiadrusa.pl. Mamy również zbiórkę między innymi na takiego naszego seniorka Józia, który przyjechał do nas z Ukrainy, bo dla nas nie ma granic, jeśli chodzi o zwierzęta. To znaczy pomagamy tam, gdzie możemy. No akurat Józio przyjechał do nas z Ukrainy. Jest bardzo starym pieskiem, chorym, ale widać już po tych tygodniach, kiedy on u nas przebywa, że ta pomoc, którą mu udzieliliśmy, przynosi efekt. Już jest w coraz lepszej formie. Natomiast no, na leczenie, na leki potrzeba jest nam środków.
1: No właśnie, są jeszcze takie historie, o których może nasi słuchacze mogliby usłyszeć. Właśnie jeśli chodzi o zwierzęta, które do państwa trafiły. Tutaj jest piesek z Ukrainy, no ale każdy pies to też inna historia.
0: Każdy pies, każdy kot to inna historia, chociaż łączy je jeden mianownik. To znaczy, że gdzieś kiedyś to człowiek zgotował im ten los. Ale no, jeśli chodzi o takie ciekawe historie, no to mamy historię Jadzi, takiej malutkiej seniorki, waga 2800 żywej wagi. Jadzia 12 lat, ma jeden ząbek tylko, ale odkąd u nas jest, tak bardzo pięknie się otworzyła. Jest naprawdę takim śmiesznym pieskiem, bardzo nieangażującym, ale jednocześnie takim charakternym. Ale oczywiście tu chodzi o to, żeby pokazać, żeby się nie bać adopcji starych zwierząt, chorych zwierząt. Jakby musimy sobie zdawać z tego sprawę, że one są pewnie bardziej wymagające i pewnie szybciej je pożegnamy, niż gdybyśmy wzięli szczeniaka. Ale naprawdę dają te zwierzaki ogromną miłość nam i ogromną satysfakcję z opieki nad nimi. Także zachęcam, oczywiście pamiętajmy, że to musi być odpowiedzialna, przemyślana adopcja, obgadana z rodziną, ale warto, a na pewno nie ma się czego obawiać.
1: A często wpływają do państwa właśnie takie zgłoszenia z Opolszczyzny, że ktoś potrzebuje właśnie, żeby takiego pieska do państwa oddać?
0: Z całej Polski do nas spływają prośby, bo już gdzieś tam na całą Polskę jesteśmy znani. Natomiast mówię, nie przyjmujemy zwierząt ponad stan, przyjmujemy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie bezpiecznie, higienicznie i dla nich właściwie z właściwym dobrostanem, z zachowaniem tego dobrostanu opiekować się nimi.
1: Też wspomniałyśmy o tym, że ważne jest to promowanie. Czy państwo też, jeżeli ktoś ma właśnie takie warunki, pomagają znaleźć pieski, które właśnie wymagają szczególnej opieki? No bo tutaj między stowarzyszeniami, schroniskami państwo wszyscy się znają i na pewno wiedzą, które pieski i kotki wymagają większej opieki, a które mniejszej. I jeżeli ktoś może zaadoptować takiego pieska, to pomagają państwo też, bądź kotka?
0: Na pewno kierujemy w odpowiednie miejsca. No bo jesteśmy trochę jedną wielką rodziną, to znaczy ludzie, którzy opiekują się zwierzętami, dbają o zwierzęta, pracują w schroniskach, działają w stowarzyszeniach. My jesteśmy jedną wielką rodziną. Działamy do jednej bramki, znamy się i w ten sposób sobie też możemy pomagać, że jeśli ktoś trafia do nas i szuka zwierzaka, to my wiemy, do kogo pokierować, czy w które miejsce pokierować, żeby ten ktoś znalazł tego swojego przyjaciela.
1: A u Państwa też można jakoś inaczej pomóc, oprócz jeszcze tej karmy i pieniążków, bo chodzi mi bardziej o to, czy można zostać takim wolontariuszem, przyjść właśnie oprócz tego, żeby odwiedzić, to jeszcze zaopiekować się, może, nie wiem, wyczesać, pomóc w pielęgnacji.
0: Tak, oczywiście, można do nas przyjść, wcześniej oczywiście umawiając się, no bo tak jak powiedziałam, jesteśmy oboje pracującymi ludźmi. I ten też dostęp do nas jest może nie taki 24 godziny, chociaż byśmy chcieli, no ale nie jest to aktualnie możliwe. Można się umówić, przyjść wtedy w miłej atmosferze, wypijemy kawę, herbatę, ktoś sobie wyprowadzi zwierzaka, może go sobie wyczesać, porozmawiać z nim, opowiedzieć mu o swoich kłopotach, bo zwierzęta bardzo dobrze działają terapeutycznie i są dobrymi słuchaczami, nie wchodzą w głos, także można oczywiście też przyjść i sobie pouczestniczyć w życiu hospicjum.
2: Naszym gościem była Celina Szymik, prezeska Stowarzyszenia w Ogrodzie Wiedrusa. Możecie ich wesprzeć. Kolejne zwierzęta czekają na szansę na godne życie.
3: SK Opole News.
2: Dorota Sanie, naukowcy szukają tak zwanych poniemieckich, powojennych i po babci drzew owocowych. Chcą odtworzyć dawne odmiany. Więcej o projekcie opowiedzą nasi goście. Anna Poliwoda, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego oraz Grzegorz Kuśmierczyk, prezes Opolskiej Wsi Przyrodniczej.
3: SK Opole.
4: To jest nasza wspólna inicjatywa, która pojawiła się w ramach różnych prowadzonych rozmów. Nie ukrywamy, że Pruszków to jest miejsce tradycji, gdzie na przełomie XIX i XX wieku istniała Akademia Królewska, która zajmowała się szeroko pojętym tematem sadownictwa, rolnictwa i w ogóle przetwórstwa owocowego, więc na fali tego powstało nasze centrum, które mieści się zarówno w Opolu i w Pruszkowie, ma właśnie oddział. I tutaj jakby wspólnie prowadząc te nasze rozmowy pojawił się pomysł, żeby zadbać o te stare odmiany drzew owocowych.
5: Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w Polszczyzny jest jednym z celów działania Związku Stowarzyszenia Polska Wieś Przyrodnicza. I chcemy rozpocząć ten proces w tym roku zbierania tych starych odmian drzew owocowych, które rosną jeszcze w naszych ogrodach, czy rosną gdzieś w przestrzeniach wiejskich, wśród pól, łąk, gdzieś tam przy drogach, czy jakieś szpalery, gdzieś na rowach. Takie odmiany, które jeszcze istniały, które kiedyś tworzyły sady, stare sady, duże sady, coś, co było kiedyś naturalne w przestrzeni wiejskiej, w krajobrazie wiejskim, dzisiaj jest unikalnością. Dzisiaj tego już nie mamy, nie? I żeby zachować te stare odmiany, ten smak tych odmian, tak jak nam ludzie mówią, ten smak ich dzieciństwa, chcemy właśnie zebrać te odmiany, pobrać z tych drzew materiał genetyczny i tutaj na terenie MCBR-u, terenach Uniwersytetu Opolskiego, założyć szkółkę, gdzie będziemy te stare odmiany rozmnażać. I uzyskamy z tego i materiał genetyczny, który posłuży później do tworzenia naturalistycznego sadu jako banku genów naszych starych odmian drzew owocowych polszczyzny, ale też i materiał z tych naszych prac posłuży do odtwarzania i nasadzeń w przestrzeniach wiejskich, czy to korytarze ekologiczne, czy zielonych korytarzy, czy roślinności mieszanej, czy tworzenia takich naturalistycznych sadów, jeżeli jakieś miejscowości z terenu naszego województwa miałyby takie życzenie, taki sad na swoim terenie utworzyć.
1: Jak wygląda właśnie takie klonowanie tych drzew? Jak to się odbywa? Dla mnie to jest czarna magia, więc jakby Państwo wytłumaczyli naszym słuchaczom.
5: A no właśnie, to jest ciekawa sprawa, bo jak rozmawiam z ludźmi, którzy już te zgłoszenia do nas przesyłają, to ludzie mówią, ale to co trzeba? Owoc? Jaki? Ja mówię, nie, no materiał genetyczny. A co to jest ten materiał? Ja mówię, no taki popularny, musimy uciąć taki popularnego wilka, nie, z tego drzewa. No i tu się zaczynają rozmowy. Jak to robimy? Robimy to metodą, która się nazywa metoda oczkowania, inaczej metoda okulizacji, nie? Pobieramy z drzewa, które jest starym drzewem, pobieramy przyrost roczny, To jest taki pęd, który w danym roku wegetacyjnym od wiosny do lipca, końca lipca wyrośnie. I z tego pędu pobieramy materiał, który jest takim oczkiem znajdującym się przy listku na tym pędzie. Obcinamy go, wycinamy go i przez nacięcie na podkładce wcześniej posadzonej w tym celu, jego tam wprowadzamy, taśmujemy. I to jest przeniesienie, jakby tworzymy nowe drzewo na istniejące posadzone podkładce. I mamy prawie 100% przeniesienie wartości tej odmiany na nową podkładkę i mamy z tego nowe drzewo.
4: No ja nie jestem specjalistą w tym temacie, natomiast to jest niezmiernie fajne, że tworząc tego rodzaju szkółkę, to będzie też olbrzymi materiał badawczy, który będziemy mogli wykorzystać w ramach naszej działalności, dlatego że

0: fajne, że ten materiał genetyczny na początku może posłużyć przede wszystkim do tych badań podstawowych i dać gro nowych informacji, więc to jest najfajniejsze.
1: Już pan wspomniał, że kilka osób się zgłosiło. No właśnie, ile osób już do państwa zgłosiło się z takimi odmianami?
0: No, odzew tutaj jest bardzo duży i z tego się bardzo cieszymy. Angażujemy różnego rodzaju też platformy społecznościowe, różnego rodzaju kontakty prywatne. Tutaj najwięcej pan Grzegorz może powiedzieć na temat tego, natomiast zgłoszeń z tej informacji, które dostałem, jest już ponad 200 w bardzo krótkim czasie, kiedy tak naprawdę ta informacja pojawiła się dopiero niedawno.
2: Mamy duży odzew, nie? Nawet mamy takie zgłoszenia spoza tego naszego województwa, to jest z drugich krańców Polski. No niestety musimy na razie odmawiać, nie? Bo skupiam się na naszym terenie. Ale faktycznie jest, nie spodziewaliśmy się, że w tak krótkim czasie będzie taki odzew, nie? Ale to nas bardzo cieszy, bo to właśnie pokazuje, że to zachowanie tego dziedzictwa przyrodniczego, te stare drzewo, to jest stare drzewo owocowe, to jest dziedzictwo przyrodnicze nasze, naszej wsi opolskiej, jest ludziom bliskie. Ludzie dzwoniąc, pisząc do nas, mówią, mamy takie drzewo, taki fajny owoc, takie fajne jabłka, czy czereśnie i my chcemy, żeby to drzewo istniało dalej, żeby było. Czy możecie państwo nam to drzewo odtworzyć? Tak, możemy to zrobić. I zachęcam wszystkich państwa, którzy macie takie drzewa w swojej okolicy, na swoich działkach, czy gdzieś wiecie, że takie drzewa w waszej przestrzeni, w waszych wsi istnieją, gdzieś w polach, przy drogach, przy rowach. Proszę zgłaszać. Mamy na naszej stronie internetowej Opolskiej Wsi Przyrodniczej i na Facebooku Opolska Wieś Przyrodnicza i też w udostępnieniach innych naszych zaprzyjaźnionych podmiotów i Uniwersytetu Opolskiego jest, w tych ogłoszeniach jest formularz. Proszę zgłaszać przez ten formularz te drzewa, a jeżeli jakiś problem by był, to SMS-em wysłać podane tam kontakty. Te drzewa jesteśmy w stanie odtworzyć, a państwo, jeżeli będziecie mieć takie życzenie, otrzymacie w odpowiednim czasie nowe drzewo, 100% tak, jakie mieliście.
1: Do kiedy można się zgłaszać do państwa właśnie z tymi odmianami?
2: Termin jest otwarty. Projekt obejmuje 3 lata. Założyliśmy sobie 3 lata, gdzie przez 3 lata będziemy prowadzić zbiórkę tych informacji, będziemy zbierać te odmiany, będziemy je okulizować, bo rozpoznanie jest drugim etapem tych odmian, będziemy je zbierać, będziemy je rozmnażać. Także zachęcam do składania tych zgłoszeń do nas, a my będziemy weryfikować, które odmiany, bo mamy dużo wszystkiego w tym roku, nie damy rady ze względów technicznych zrobić, bo dopiero zaczynamy. Te drzewa, które są w bardzo złej kondycji, pójdą siłą rzeczy w pierwszej kolejności, żeby je uratować. Te, które będą mogły jeszcze, że tak powiem, troszkę wytrzymać, bo ten rok dłużej, to pójdą w następnym roku. Także proszę zgłaszać.
1: To jakie już mamy drzewa w kolekcji? Kto już się zgłosił? Z jakimi odmianami?
2: Powiem tak, najwięcej mamy jabłoni. Mamy dużo czereśni. Pojawiają się śliwy, grusze. O, grusze tu się zaczyna, bo najpierw było tak jabłonie. Mamy fajne jabłko, ludzie piszą. Ale teraz, jak mówimy, że też nam zależy na takich drzewach, które rosną w tych przestrzeniach wiejskich poza wsią, no to ludzie zaczynają zgłaszać, przypominają sobie, a my mamy jeszcze starą taką aleję grusz, starą aleję jabłoni. I teraz zaczynają wpływać zgłoszenia o gruszach. Także myślę, że najwięcej będzie jabłoni, dużo będzie czereśni, dużo będzie grusz, pojawią się śliwy też, bo też już mamy takie zgłoszenia. No i myślę, że też mamy informację, że pojawią się inne drzewa owocowe, czyli mam na myśli tutaj brzoskwinie mogą się pojawić tutaj jakieś odmiany. Znaczy na pewno w tym roku nie będziemy, że tak powiem, podejmować tematu orzecha, nie? Także orzech sobie zostawiamy gdzieś na później, ale tutaj to jest otwartość. Śliwy, wiśnie, może się gdzieś jakieś pokażą, nie? Także zachęcam mieszkańców, ale też i proszę, zwróćcie państwo uwagę na te drzewa, które rosną poza wsią, te, których owoce nie są może wartościowe dla nas ludzi, ale to jest cenny materiał genetyczny. Też by nam zależało na pozyskaniu materiału genetycznego z tych właśnie drzew.
0: Ja tutaj też dużo więcej nie dodam, natomiast też zależy nam na tej bioróżnorodności, prawda? Żeby też zadbać, nie koncentrować się tylko na jednej odmianie, natomiast ta bioróżnorodność jest niezmiernie ważna jako ten bank genów, na których też będą nasi eksperci i pracownicy MCBR-u mogli pracować i też różnego rodzaju badania prowadzić.
1: Dlaczego te starsze odmiany są takie wartościowe w porównaniu do tych, które mamy teraz obecnie?
2: Ja myślę, że to już odpowiedzieli nam mieszkańcy, z którymi rozmawiałem. Mówi tak, wie pan co, nawet wczoraj miałem taką rozmowę z kilkoma osobami, do których zadzwoniłem. Powtórzyło się to samo u tych osób w rozmowach z nimi, że Proszę pana, my te drzewka, które teraz kupujemy, sadzimy, to za chwilę coś się z nimi złego dzieje. A to trzeba je pryska, bo to się tam jakaś choroba bierze, to one tak nie rosną, jakby się chciało, nie tak owocują. A te stare, im się to, przy nich się nic nie robi i one fajne owoce mają, nie? I to jest właśnie może takie coś, co u ludzi wzbudza takie, jakby taki sentyment, ale też zainteresowanie. I to jest prawda, że te stare drzewa owocowe, stare odmiany, które rosły na podkładkach roślin rosnących, były bardziej odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne, na zagrożenia patogenami, na chorobami, które występują już teraz wśród drzew, coraz częściej, coraz więcej wśród drzew owocowych. I to ludzi skłania do tego, że może spróbować. Nie? No, przeszkodą jest to wielkość tego drzewa. Stare odmiany na starych podkładkach rosły majestatyczne, wielkie drzewa. No w tej chwili nasze ogrody nieraz są malutkie, ale też mam naturalne. Możemy zaokulizować na podkładkach półgarłowych, trzeba będą troszkę mniejsze, ale zachowałem 100% ten sam owoc, jaki znają Państwo.
0: Ja myślę, że tutaj też na pewno kwestia smaku jednak. Smaki z dzieciństwa, właśnie ze starych odmian drzew owocowych, to myślę, to jest też ten element, który, na którym też zależy, tak, żeby odzyskać właśnie ten materiał, żeby stworzyć na nowo te owoce, które przypomną nam te czasy z dzieciństwa i to jest chyba też ważne, nie?
1: Jakie najstarsze drzewa mamy tutaj już w kolekcji wśród tych 200 zgłoszeń?
2: Tutaj pojawiają się najstarsze, to są jednak jabłonie. Tutaj z tego, to jeszcze będziemy weryfikować, będziemy tam jechać w te lokalizacje, będziemy sami oceniać, jaki wiek, ale na podstawie informacji, które zgłaszają Państwo do nas, to takie drzewa są około 100-letnie, które są 80 par lat, 100 lat, nie te drzewo. Też mówią, że pamiętają to z terenu tutaj śląskich, że pamiętam, że jeszcze w czasie wojny już te drzewo rosło, nie? Czy tam przed wojną. Mamy też, wiemy o gruszy, która jest pomnikiem przyrody, rośnie w Hajdukach Nyskich, też będziemy ją okolizować. To jest 200-letnia grusza, bo takie próby już podejmowaliśmy, no niestety troszkę nam to nie wyszło kiedyś. Teraz powrócimy do tematu.
1: A każde drzewo właśnie owocowe nadaje się do tego, żeby je później sklonować?
2: Teoretycznie tak. Zależy tylko to od tego, czy to drzewo jest w stanie, jego kondycja jest, pozwoli na wypuszczenie przez to drzewo odpowiedniego przyrostu w tym roku. Nie? W tym celu należy to drzewo podciąć, też o tym informujemy w tych rozmowach, jak należy to drzewo przyciąć, te gałązki na tym drzewie, te gałęzie, bo to trochę takie grubsze gałązki, i żeby uzyskać ten roczny przyrost, który musi mieć odpowiednią długość, wielkość i żeby z niego można było pobrać materiał genetyczny. To jest główna przeszkoda. Z dziko rosnących drzew, które nie są przycinane albo są bardzo wysokie, gdzieś w polach, przy drogach, przy alejach, takich śródpolnych, nikt tego przycinania nie wykonuje, no bo jest ze względu zrozumiałych, tam wysokie drzewa, nie każdy chce tam iść. Pobieramy też i to są bardzo krótkie przyrosty, gdzie no jest trudność do uzyskania, pobrania właściwego materiału genetycznego i wyhodowania drzewa, ale można powiedzieć, każde drzewo, które rośnie, które żyje, które wypuści pęd na wiosnę i do lipca ten pęd będziemy określoną wielkość, jesteśmy w stanie zaokulizować.
1: A dużo jest jeszcze takich drzew w regionie, może które są takie najcenniejsze dla Państwa w tym momencie? No bo jabłoni już wiemy, że jest dużo, gruszy też. To może coś, na co Państwo tak zwanie polują?
2: Proszę Panią, no gatunków, no to tutaj nie wymyślimy, więc mamy jabłonie, nie, grusze, czereśnie, śliwy, wiśnie, nie, ale ważne są odmiany, czyli te znaleźć, no tutaj jak żeśmy rozmawiali w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, no to nie spodziewałem się znaleźć coś unikatowego tu na naszym terenie, ale z drugiej strony jest ważna lokalizacja, bo to same drzewo rosnące tu na Opolszczyźnie, a rosnące gdzieś przykładowo w Suwałkach czy na Mazowszu, owoce tego drzewa, niby ta sama odmiana, ale mogą mieć delikatnie różniący się smak. I to jest tak zwana rejonizacja. To zależy od gleby, od klimatu. Także to jest cenne, nie? A dla nas cenne, tak, jeżeli chodzi o zachowanie bazy genów, są, można powiedzieć, te takie jakby dwa rodzaje. Te dzikie, takie małe, twarde owoce, nie? Czy takie no, niezbyt atrakcyjne dla ludzi, nie? To jest jeden typ. Zależy nam na tym, żeby to też uzyskać. A druga rzecz, to jest, co pani dyrektor powiedziała wcześniej, ten smak dzieciństwa, to jest coś, co przemawia do naszych mieszkańców najbardziej. Zachowanie tego smaku dzieciństwa i taka chęć odtworzenia tych starych sadów, nie? Najcenniejsze. Proszę Panią, no trudne pytanie, bo dla każdej osoby, która dla nas zgłasza, do nas zgłasza te drzewo, już z naszych rozmów wynika to, że dla tych osób te ich drzewo, które u nich rośnie, jest najcenniejsze. I tak do tego trzeba podejść, nie? Chcemy tym ludziom dać możliwość, że będą mieć z powrotem nowe drzewo, bo wiadomo, drzewa owocowe nie żyją długo, to nie są drzewa długowieczne, będą mieć możliwość posiadania nowego drzewa, a my będziemy mieć bank genów.
3: Naszymi gośćmi byli Anna Poliwoda, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego oraz Grzegorz Kuśmierczyk, prezes Opolskiej Wsi Przyrodniczej. Jeśli ktoś ma takie stare drzewo w ogrodzie lub zauważył je u sąsiada, może je zgłosić. W zamian otrzyma młode drzewko tej samej odmiany.
4: SK Opole News.
3: Dorota Sań. O, pole, tak podobno powiedział książę, który zagubił się podczas polowania, że przestrzeń mu się spodobała, to postanowił założyć osadę, tak przynajmniej mówi legenda i chyba coś w niej jest. O legendach, wierzeniach i duchach opowiedziała nam Natalia Ciempka ze Stowarzyszenia Manticora.
4: SK Opole.
5: Bardzo podoba mi się legenda, która nawiązuje do samej nazwy naszego miasta, o księciu, który zagubił się podczas polowania i strudzony wędrówką przez chaszcze wyszedł na pole i o, pole. Tak mu się ta przestrzeń spodobała, że postanowił założyć osadę. Jego drużyna oczywiście na wolnej przestrzeni go odnalazła i wszystko skończyło się dobrze. Historia bardzo, bardzo piękna i gdzieś tłumaczy, dlaczego Opole jest Opolem. No ale to tylko legenda, więc każdy wierzy w to, co chce.
6: A jakie były twoje pierwsze kontakty właśnie z legendami i wierzeniami opolskimi?
5: Tutaj stricte projekt. Do Manticory sukcesywnie przychodzą różni ludzie z różnymi doświadczeniami, z indywidualnymi pasjami i podejściem. I my to wszystko wrzucamy do jednego kotła, miksujemy i powstają te nasze bajeczne spektakle. No i właśnie przyszły takie osoby, które tą historią się parają. I zaczęliśmy dookoła tego budować merytorykę spektakli, potem powstawały większe projekty, bo jednak Opole wspiera nas już od bardzo dawna w realizacji różnych, naprawdę czasami bardzo niezwiązanych z nowym cyrkiem działań. Właśnie tutaj powstała wizja spacerów, gier takich fabularyzowanych właśnie, gier typu LARP. Dla nas to jest aktorstwo wyższego stopnia niż te spektakle, które organizujemy. Jesteśmy bliżej publiczności, to jest więcej interakcji i też, co prawda, pierwsze gry robiliśmy przed COVID-em, ale czas COVID-u to był właśnie moment zastanawiania się, a w którą stronę pójść, co jeszcze możemy zrobić, co nam się podoba tak właśnie indywidualnie. I na kanwie pierwszej gry, którą zrobiliśmy ze Stowarzyszeniem Dębowy Leszczy z Wałbrzycha w ogóle, to był projekt, my robiliśmy wtedy grę miejską o dżumie. Makabryczna była ta gra i tam się działy naprawdę trup się ścił gęsto, jak to się mówi. I od tego zaczęła się ta nasza przygoda z LARP-em. Zrozumieliśmy, że tam jest potężna dawka tego aktorstwa, zupełnie inna relacja my, widz. Bardzo nam się to spodobało. Duża doza kreatywności w nas jest, więc jak najbardziej można wtedy się uzewnętrzniać. No i tak się zaczęła ta przygoda właśnie LARP-owa. I tak budowaliśmy sobie tą formę i wyszły spacery fabularyzowane, czyli taki standardowy spacerek, niewinnie wyglądający po mieście, ale tam jest troszkę inna treść. My nie jesteśmy przewodnikami, nie jesteśmy historykami, takimi z dyplomem w większości, bo jednak się zdarzają u nas, ale gdzieś tą wiedzę chcemy przekazać w takiej formie zabawowej, tak jak lubimy najbardziej, żeby to nie była sucha wiedza, wykład, tylko żeby tutaj coś się działo, więc ten przewodnik jest przebrany, ta treść też jest, no właśnie, mity, legendy, jest historia, ale skupiamy się na zupełnie innych aspektach. No i forma przekazu też bardziej rozrywkowa niż edukacyjna.
6: A staraliście się współpracować z jakimiś właśnie historykami?
5: Tak, jak najbardziej. Tutaj współpraca z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną dużo nam pomogła. Tutaj jednak jest oddział przewodników, koła przewodników na Opolszczyźnie. Na pewno konsultacje. To jednak działania aktorskie działaniami aktorskimi, ale jeśli już wchodzimy w czyjeś buty, to też potrzebujemy troszkę wiedzy, więc tutaj konsultacje, budowanie scenariusza, żeby ta opowieść miała logiczny ciąg, żeby ta historia wychodziła w historię, żeby to poukładać. My wiemy, jak to zrobić atrakcyjnie, ale też no, trzeba zachować poprawność historyczną i nie pleść trzy po trzy. Więc tutaj jak najbardziej konsultacje się odbyły.
1: A na Opolszczyźnie są jeszcze jakieś miejsca, w których nasi mieszkańcy mogą poznać właśnie historię, legendy, wierzenia?
5: Na pewno każda taka izba regionalna, takie mini muzea, których mamy bardzo dużo, czy Farska Stodoła, mamy takich naprawdę obiektów bardzo dużo. To wszystko inicjują zawsze pasjonaci, osoby, które są z danego terenu i naprawdę wiedzę mają potężną. Warto zrobić sobie taką wycieczkę właśnie po takich izbach muzealnych czy regionalnych i zobaczyć, jak ludzie żyli na tamtym terenie, czym się parali i tak naprawdę w tym życiu codziennym te wierzenia kiedyś częściej się przejawiały niż obecnie. Ta nasza kultura jednak była bardziej uduchowiona, bardzo dużo zachowań takich w życiu codziennym też wynika z tej naszej kultury, z folkloru, z wierzeń, z zabobonów, powiedzielibyśmy, z takich rodzimowierczych gdzieś historii z dziada, pradziada przekazywanych, może zmienianych pod kątem chrześcijaństwa, ale jednak to się gdzieś przejawia. Muzeum Wsi Opolskiej oczywiście, to też warto się tam zagłębić, bo można tam zobaczyć takie życie wsi z dawnych czasów i te wierzenia również tam wypływają i folklor wypływa zawsze na zewnątrz. Mamy na Opolszczyźnie bardzo dużo zamków i pałacy. Bardzo, naprawdę ten szlak zamków i pałacy mamy bardzo duży. No i jakby na to nie patrzeć, tam też się życie toczyło swoim rytmem, a jest to też bardzo dobry starter, żeby sobie jakąś wycieczkę taką historyczną, etnograficzną, ludyczną zorganizować.
1: A jakie wierzenia panowały tutaj na Opolszczyźnie? W co ludzie wierzyli?
5: Tutaj z racji na żyzne gleby, na rolnictwo, bardzo dużo było takich wierzeń już stricte związanych z obróbką pól. No to już nawiążę do chrześcijaństwa, chociażby przygotowywanie pól przed orką, przed przygotowaniem ziemi. Tą ziemię się święciło, robiło się z resztek po koronach żniwnych, robiło się malutkie krzyże na przykład i je zostawiało się na polu. Właśnie, żeby uświęcić tą ziemię, żeby był dobry rok, dobre plony, to chociażby tutaj. Z racji też na historię naszego regionu, tutaj jest bardzo dużo ludności napływowej, no to też ze wschodu przychodziły do nas różnego rodzaju tradycje i to widać chociażby w kuchni na święta. W różnych rejonach naszego województwa te potrawy różnią się od siebie, gdzie się skutia, gdzie się jej nie ma, a więc kuchnia też jest takim wyznacznikiem. Ja bardzo lubię wszystkie takie posłowiańskie jeszcze wierzenia, jak sadzenie lipy na płodność, koniecznie o północy, to tego typu sytuacje bardzo, bardzo do mnie przemawiają i zdarza się.
1: A to trzeba posadzić tą lipę konkretnego dnia, czy tylko o konkretnej godzinie?
5: Tak, są etapy, są takie okresy w roku, gdzie warto, moc sadzenia tej lipy jest mocniejsza, ale generalnie tak, środek nocy i sadzenie lipy z koleżankami zrobiło na mnie potężne wrażenie. I rzeczywiście zadziałało, bo bardzo dużo z nas zaszło potem w ciążę.
1: To faktycznie trzeba korzystać, jeżeli ktoś ma w planach. Wasz zespół również nawiązuje do mitycznego stworzenia, prawda?
5: Tak, mamy takie spektakle, mamy takie działania. Właśnie ta forma teatralna, którą sobie przyjęliśmy i taniec z ogniem. Oczywiście mamy strój, jest odpowiednia muzyka. Zaczęliśmy w pewnym momencie dodawać lektora do niektórych spektakli, ale właśnie ta warstwa dodatkowa, czyli warsztaty, prelekcje, jakieś koncerty czy wystawy, które się dzieją dookoła tego spektaklu, one pomagają nam wytłumaczyć, o co w tym spektaklu chodzi. Bo o ile jest jakaś znana historia, nie wiem, jak Dziady Mickiewicza, no to na przykład jak się wzięliśmy za Szekspira, to ten spektakl wcale tak do przodu. Wiem, że to był ciężki w odbiorze spektakl, on był przepiękny w formie, ale żeby tak od początku do końca ktoś, kto Szekspira nigdy nie przeczytał i Sen nocy letniej nie jest jego ulubioną lekturą na dobranoc, to chyba był najtrudniejszy spektakl do wytłumaczenia. I rzeczywiście tutaj mieliśmy dużo warsztatów, animacji, wprowadzenia tego lektora w spektaklu było bardzo dużo. Sceny były najprostsze, jakie tylko się da, bo fizycznie musieliśmy wprowadzić widza w tą merytorykę, w ten scenariusz.
6: A sama nazwa Manticora?
5: To też mityczność. Jest taki stwór w mitologii. Podobno te najstarsze przekazy, gdzie ta Manticora się pojawia, to Turcja, więc no jest to takie stworzenie kojarzące się z żywiołem ognia, a jest to lew ze skrzydłami nietoperza i z ogonem skorpiona. I ja uważam, że wszystkie te zwierzęta w jednym idealnie przedstawiają charaktery, które mamy w grupie.
6: O jakich legendach mogłabyś opowiedzieć naszym słuchaczom?
5: Na pewno zachęcam, żeby wziąć udział w naszych spacerach, ale legendy mamy różne, bo też pojawiają się pytania, czy te spacery są tylko dla dzieci. Nie, nie są tylko dla dzieci, bo niestety większość legend jest po prostu bardzo krwawa. W tej naszej historii działo się bardzo dużo rzeczy makabrycznych na przykład, chociażby właśnie wspomniana już Dżuma. Chyba moja ulubiona historia.
6: Widać.
5: Tak. Akurat, niestety, te najbardziej mroczne i straszne historie dobrze się prezentują. To jest dobra warstwa, żeby na przykład zbudować jakąś scenę, monodramę teatralną, która się podczas tych spacerów dzieje. Ale tak, tych historii mamy bardzo dużo i one nie są tylko takie słowiańskie, takie nawiązujące do tego, jak to Opole powstało, tylko sukcesywnie, tak jak sobie Opole istnieje, tak się pojawiają kolejne historie z wieku XVI, tak, czasy pruskie i tych historii naprawdę mamy bardzo dużo, więc idąc spacerem, my sobie przeplatamy tą historię z danym miejscem, z daną lokalizacją i zaczynamy słowiańsko, kończymy słowiańsko, bo tam Święty Wojciech oczywiście się pojawia, musi się pojawić Święty Wojciech, to jednak patron naszego miasta, więc jak nas zaszczyci, to jest, a jak nie, to przewodnik opowie na pewno.
6: A zdradzisz nam swoją ulubioną?
5: Moja ulubiona? Nie, chyba ta Dżuma.
6: Bo ona nie jest typowo opolska.
5: Tak naprawdę każde miasto będzie miało swoją historię akurat z tą epidemią związaną, bo to rzeczywiście była choroba, która zdziesiątkowała tutaj Europę i wywarła wpływ też na kulturę, chociażby charakterystyczne maski z nosem, to się gdzieś przejawia często, nie tylko u nas w Polsce, chociażby maski weneckie bardzo często się pojawia tam taki medyk podczas karnawału. W Opolu przynajmniej ta legenda, no właśnie, jak szukaliśmy informacji na temat tego, co się wtedy działo w mieście, to znaleźliśmy dwie wersje tej samej legendy i my obie wersje prezentujemy, mówimy o nich podczas spaceru. Oba wątki zaczynają się w tym samym momencie i kończą się w tym samym momencie, po prostu fabuła się rozrywa i tutaj albo wierzymy w moc trunku, albo w wiarę w Boga, ale wszystko kończy się tak samo. Powstaje kościół świętego Sebastiana, też opowiadamy, jak to jest, jak to było, że w ogóle powstał plac świętego Sebastiana, bo kiedyś były tam regularne domy, miasto tam się po prostu, kamienice miejskie tam się znajdowały, więc też zaczynamy od początku do końca, dlaczego jest plac, dlaczego kościół i Dżuma.
6: Każdy może wybrać swoje ulubione rozwinięcie historii, więc dla każdego coś ciekawego się znajdzie. A czy te wierzenia i legendy, jakie one miały wpływ na mieszkańców Opola kiedyś, w przeszłości?
5: No tak jak mówiłam, w takim życiu codziennym, jeśli my w coś wierzymy, ale tak naprawdę bardzo mocno, to tak, to wpływa na takie nasze, na taki rytm dnia codziennego. Te obrządki różnego rodzaju wyznaczały czas wstawania, pory kładzenia się, zmieniały na przykład harmonogram obowiązków codziennych, zwłaszcza w takim życiu wiejskim, gdzie tych obrządków jest jeszcze więcej tak naprawdę, bo na co dzień w mieście skupiamy się bardziej na pracy, jesteśmy bardziej ściśnięci i na te wierzenia aż tak czasu nie ma, ale jak już troszeczkę wyjedziemy poza miasto, to tam duchowość bardziej się przejawia i rzeczywiście czy karmienie węży, które tutaj w tej słowiańskiej tradycji przez pewien czas nie były symbolem zła tak naprawdę, tylko właśnie dobroci, obfitości i chociażby takie rzeczy zupełnie niecodzienne i dla nas nie do pomyślenia, one się tutaj rzeczywiście działy. Ale to nie tylko opolszczyzna, bo generalnie ten rejon słowiański obfituje w różnego rodzaju działania, rytuały, w możliwość spotkania się z daną społecznością i wspólnego przeżywania jakiegoś mitu. No dla nas mitu, a dla nich było faktu.
6: Był taki jeden dzień w roku, w którym faktycznie można było robić psikusy na opolszczyźnie i nikt się o to nie obrażał. Myślę, że w obecnych czasach by już to nie przeszło niestety. A ty jak uważasz? Możemy mówić, że te wierzenia z biegiem czasu straciły na swojej wadze?
5: Myślę, że zostały zapomniane, ale teraz teraz ja widzę, są dalej chętni i to bardzo dużo chętnych. Jeśli chodzi o te psikusy, od tego zacznę, to tak, to ten okres świąteczny śmingus-dyngus, nam zostało polewanie wodą, ale tak naprawdę jeszcze 200 lat temu czy 100 lat temu chociażby, to były psikusy i na przykład nikt nie obrażał się za to, że ktoś zabrał komuś fragment płotu z ogrodzenia i takie psikusy i kawałek tego płotu mógł znaleźć się na dachu stodoły i robiono takie rzeczy. Tak, teraz nie do pomyślenia, żeby ktoś naruszał moją własność. My chyba już jesteśmy bardziej tacy ja, moje, a kiedyś w formie zabawy no, naruszano cudzą własność i wszyscy mieli z tego wielką zabawę i frajdę.
6: Teraz już śmingusa, dyngusa to nawet ciężko, jak ktoś cię obleje, bo myślę, że osoby już coraz bardziej odchodzą od tej nawet tradycji. Jeszcze zostało to przy dzieciach, ale niestety coraz bardziej jest ona również zapomniana. A wcześniej wspomniałaś też o dziadach, a dziady to duchy. Czy duchy w Opolu były, straszyły? Jak to wyglądało?
5: One nie były, one są. One są, każde miasto swoje duchy ma. Istnieje ponad 800 lat, więc w te 800 lat naprawdę tu się mogło zdarzyć wiele różnych rzeczy. Ród Piastów to taka gra o tron troszeczkę, tutaj też się sporo działo, więc jak najbardziej duchy miejskie posiadamy.
3: Naszym gościem była Natalia Ciempka ze Stowarzyszenia Manticora. Każda legenda ma w sobie ziarno prawdy, a w Opolu takich ziaren jest naprawdę sporo.
4: SK Opole News.
3: Dorota Sanie, opolskie zwyczaje, które jeszcze niedawno znały tylko babcie, wracają w nowej odsłonie. Czy faktycznie trzeba je unowocześniać, by przetrwały? Pytamy Sandrę Murdzicz z Fundacji Opolskie Działchy.
4: SK Opole.
7: Tradycji na Opolszczyźnie mamy bardzo wiele i tutaj musielibyśmy chyba rozpatrywać porami roku, bo inne tradycje obowiązują w karnawale, inne Wielkanoc, inne związane są z dożynkami, ale tak generalnie można powiedzieć, że te tradycje związane są z porami roku. Z tym, co kiedyś działo się na opolskiej wsi, te tradycje, które właśnie się zachowały, często słowiańskie, często mające rodowód jeszcze właśnie w dawnych czasach, one tutaj po prostu przetrwały w różnej formie, ale w różnych okresach to są naprawdę różne tematy. I tak moglibyśmy zacząć od początku roku. Mamy karnawał. Mamy czas, kiedy na Opolszczyźnie okazuje się, że ludzie bardzo lubi się bawić. To był czas imprez, kiedy można było właśnie jeść, pić i popuszczać pasa. Karnawał na Opolszczyźnie to jest wiele imprez. I tak, najbardziej chyba znaną z nich i wpisaną na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego to jest wodzenie niedźwiedzia. I myślę, że tutaj wiele osób, nawet nie mieszkających w naszym regionie, tę tradycję zna. Polega to na tym, że pod koniec karnawału po wsi banda takich przebierańców, jest tam i cyganka, i strażak, i policjant, no i oczywiście jest ber, czyli niedźwiedź. I tak tradycyjnie ten strój niedźwiedzia to nie był taki pluszowy, jak znamy teraz, ale to był taki strój tkany z włókna i taki bardzo tradycyjny. I on jeszcze na Opolszczyźnie się zachował. I ta cała banda przebierańców właśnie pod koniec karnawału chodzi po wsi. I tradycja mówi o tym, że z niedźwiedziem pani domu musi zatańczyć, żeby w przyszłym roku mieć powodzenie, szczęście, majątek, obfitość, miłość, cokolwiek, czego by sobie nie wymarzyła, to z misiem trzeba zatańczyć. Natomiast gospodarz zwykle wyciągał flaszkę i z misiem musiał i z przebierańcami się napić. No i to proszę sobie wyobrazić, od domu do domu chodzenie to było dość ciężkie, a taka impreza kończyła się najczęściej w remizie, gdzie ubijano tego misia. No oczywiście tak bardzo rytualnie lała się krew czerwona, to było czerwone wino i wtedy cała wioska wspólnie bawiła się, żeby pożegnać karnawał, bo w perspektywie były długie tygodnie postu. Kolejna impreza też bardzo charakterystyczna i właściwie wyjątkowa na Opolszczyźnie to jest babski comber. I to też jest coraz bardziej znana impreza, też wpisana naszym staraniem na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, bo to jest taka perełka w skali kraju, gdzie kobiety bawią się same ze sobą. Mężczyznom wstęp zbroniony, no chyba, że się przebiorą za kobietę i to dotyczy właśnie często panów, którzy na przykład grają na takiej imprezie, oni mogą wejść, ale muszą się przebrać za kobiety, żeby było to równouprawnienie. No i panie bawią się w swoim gronie. Szykujemy jedzenie własnym sumptem, zabawy różne i no, chodzi o to, żeby właśnie, że tak powiem, no, nie trochę odbić się od trosk życia codziennego, ale trochę o nich zapomnieć. I to, że nie ma mężczyzn, że nie ma tam jakichś niesnasek albo wręcz przeciwnie, romansów, flirtów, to jest zupełnie inna atmosfera zabawy. Ja zachęcam wszystkie panie, które jeszcze nie były, żeby spróbować czegoś takiego, żeby po prostu dobra zabawa w babskim gronie jest tak najbardziej możliwa i wtedy porusza się zupełnie inne tematy, bardziej właśnie prywatne, wylewamy swoje żale albo wymieniamy się przepisami kulinarnymi. No to jest naprawdę wyjątkowy czas i jest jedyna taka impreza dla kobiet w Polsce. I ona już jest coraz bardziej znana. Kiedyś była organizowana tylko w małych miejscowościach i w remizach, a teraz już wkracza do Opola i jak organizujemy takie imprezy, to zawsze jest mnóstwo pytań pań z miasta, czy one też by mogły właśnie zobaczyć, jak taka impreza się odbywa. No, mamy ten karnawał i to są takie właśnie gdzieś główne zabawy. Jeszcze mamy Rozę Montag, to też jest poniedziałek przed Środą Popielcową, gdzie też właśnie no, bawiono się, żeby jeszcze skorzystać z tej końcówki karnawału, więc tak, mieszkańcy województwa imprezy bardzo lubią.
1: A mają swoje specjalne święta?
7: Specjalne święta to właśnie są, no nie tyle w takim rozumieniu świąt państwowych czy religijnych, bo one są jednak wspólne, ale te wszystkie tradycje właśnie związane z różnymi porami roku. Będziemy mieć niedługo jakby kolejny temat Noc Świętojańską i to też jest taki ciekawy moment w roku żniwa i to też dożynki na Opolszczyźnie jako regionie rolniczym są bardzo no, kultywowane i bardzo są obchodzone. To jest duża tradycja, robi się korony żniwne, to, że tak powiem, dużo czasu jest na to potrzebne, żeby taką koronę przygotować. Potem uroczyste nabożeństwa, potem wspólne zabawy na wsiach, a Noc Kupały to też są takie tradycyjne świętojańskie. Mamy akurat, organizowałyśmy jako fundacja w ramach Nocy Kultury, co roku organizujemy taką Noc Kupały. Co roku jest trochę inna formuła, ale taka tradycyjna Noc Kupały tutaj rzeczywiście na Śląsku Opolskim była kultywowana. Ja myślę, że wszyscy Państwo mniej więcej wiedzą, z czym jest związana, czyli szukanie tego mitycznego kwiatu paproci. Słowianie, te tradycje słowiańskie, które tutaj właśnie w początkowej formie się zachowały, wymieszane bardzo mocno z religią chrześcijańską. Mamy taką hybrydę właściwie dzisiaj tej Nocy Świętojańskiej i Noc Kupały, kiedy to właśnie panowało pewne rozprężenie, można powiedzieć, obyczajów. Ja to porównuję trochę do takiego końca roku szkolnego. I wszyscy pamiętamy ten taki luz, jest ciepło, jest przyjemnie, nie trzeba następnego dnia iść do szkoły. W ogóle w perspektywie są długie letnie miesiące i czujemy się tacy, no trochę unoszący się nad ziemią. I właśnie ta równonoc wiosenno-letnia była takim czasem przejścia. I dla Słowian, którzy właśnie żyli bardzo blisko z naturą, to był moment równonocy, kiedy na ziemię zstępują magiczne moce. Kiedy należy się z jednej strony tego wystrzegać, czyli święto ognia i wody. Ognie rozpalano, żeby odpędzić te złe moce, a woda była symbolem płodności. Też Słowianie mądrze to sobie wykoncypowali, bo czas właśnie zajścia w ciąży był w momencie roku, kiedy było najwięcej pożywienia, kiedy no, kobiety noszące pod serduszkiem to dzieciątko mogły jak najlepiej wykorzystać te wszystkie minerały, wartości odżywcze, o których jeszcze nawet nie wiedziano, że one są, ale już ci ludzie no, bardzo wiedzieli, tak, że to wszystko ma wpływ na człowieka i bardzo tego respektowali. Mamy czas, kiedy zbierano zioła. Właśnie mówi się, że zioła zbierane w Nocy Świętojańską, czyli w Wigilię Nocy Świętojańskiej, miały największą moc. Dziewanna, wrotycz, to wszystko suszono i przechowywano. I taki ciekawy zwyczaj związany już właśnie, kiedy chrześcijaństwo nie potrafiło sobie poradzić i wyplenić tych, jak to nazywali, pogańskich zwyczajów, to święty Jan przejął pewne zachowania, przejął te tradycje i na przykład na Śląsku Opolskim bardzo mocna jest wiara w to, że nie wolno się kąpać w wodach akwenów różnych przed 24 czerwca, czyli przed świętego Jana, bo święty Jan jako chrzciciel chrzci wodę i dopiero potem, jak już ochrzci tą wodę, to wszelkie topielce, wodniki i wszystkie inne takie stworki żyjące w wodzie i czyhające na człowieka wtedy czmychają przed chrzcicielem i można się wtedy spokojnie w tej wodzie kąpać. Także różnych dużo przesądów, takiej wiary ludowej, gdzie Słowianie pewnych rzeczy no nie wiedzieli, wiedzieli, tak? To nie było nauki, potwierdzeń, naukowych badań, ale oni już pewne rzeczy obserwowali, znali działania właśnie ziół. Mówiło się, że to są magiczne tematy, ale nauka już dzisiaj potwierdza, że magii w tym troszkę mniej, a jednak dużo rzeczy, które właśnie związane są z takimi danymi naukowymi, potwierdzonymi twardo. A ciekawostka, że noc kupały na Śląsku Opolskim była wykorzystywana propagandowo przez nazistów. Naziści jako ludzie wierzący bardzo w czary, są nawet książki mówiące o tych okultystycznych źródłach nazizmu, doszukiwali się wszystkich takich, byśmy powiedzieli, pogańskich, ale ja mówię tutaj raczej słowiańskich czy starogermańskich zwyczajów i bardzo je kultywowali. I nawet na naszej górze świętej Anny odbywały się takie rytuały właśnie sobótkowe, nocy kupały. I co ciekawe, ludność miejscowa bardzo się temu sprzeciwiała. Nie życzyli sobie, żeby właśnie w celach propagandowych kultura ich była wykorzystywana i na długie lata wojny i powojnia ta tradycja tutaj zamilkła właśnie przez te takie polityczne zawirowania, ale ona się odradza i cieszymy się, że taka pewna moda na słowiańskość, na tą magię panuje, bo wracamy po prostu do korzeni.
1: Na Opolszczyźnie jest dużo kresowiaków, którzy również pozostawili tutaj swoje tradycje. I właśnie jak dużo możemy ich obecnie na Opolszczyźnie zobaczyć?
7: Opolszczyzna jest regionem wielokulturowym. Mamy tutaj tradycje właśnie śląskie, które tutaj były, tradycje niemieckie, tradycje czeskie też, bo jednak Opolszczyzna najwięcej jakby czasu w historii spędziła pod panowaniem czeskim. No i mamy tradycje kresowe, czyli ludności, która po 1945 roku tutaj znalazła swój dom. I ja też z takich obu rodzin się wywodzę, kresowych z Wołynia, a jeszcze do tego tatarski, więc mieszanka tutaj na Opolszczyźnie jest duża, kulturowa i ja uważam, że to jest wspaniałe, że to jest coś, co nas wzbogaca, bo lepiej mieć w ciągu roku 50 imprez niż 5, bo ciągle jest jakiś powód do świętowania. Mamy też tradycje, folklor, rękodzieło. To wszystko jest taką mozaiką, uważam, że bardzo piękną i wyjątkową w skali kraju, co też świadczy o tym, że właśnie ta krajowa lista dziedzictwa niematerialnego, no prym wiedzie jednak nasze województwo. Mamy mnóstwo perełek, których czasem sami nie zauważamy, nie doceniamy. Właśnie, lubimy podróżować po świecie i zachwycamy się różnymi innymi kulturami, a tak naprawdę wystarczy pojechać na opolską wioskę jedną, drugą, trzecią, piątą i okazuje się, że ta kultura jest równie egzotyczna dla niektórych. Dla mnie też była. I te tradycje kresowe mamy, chociażby w postaci Wigilii Kresowej, bo jak usiądziemy my działkę i zaczniemy porównywać jedzenie, które przygotowujemy na Wigilię, to okazuje się, że w różnych domach jest inne. Czasem jest mieszane, czasem jest właśnie tak, że te kulinaria się przenikają, ale no proszę Państwa, przed wojną tu nie było na przykład pierogów. Pierogi to jest potrawa typowo kresowa. Kolejna rzecz, pisanki. My znamy tutaj tradycyjnie kroszonki, jako te jajka zdobione metodą rytowniczą, czyli tak nożykiem dłubane w kolorze. Natomiast pisanka to jest technika batikowa, czyli pisanie woskiem, pszczelim. I to było przywiezione po 1945 roku właśnie wraz z ludnością kresową na tych terenach i do dziś tutaj jest to kultywowane i to jest taka kolejna część tej mozaiki, kolejna cegiełka, którą dokładamy, już dzisiaj czasem nie znamy i jakby pochodzenie, nie zastanawiamy się nad tym, mówimy pisanki, kruszonki wymiennie, ale jednak dla nas jest bardzo dalej ważne, bo my uczymy dzieci tego, żeby przekazywały tę tradycję dalej, żeby to nie zaginęło, no i mamy nadzieję, że duch w narodzie nie zginie.
1: No właśnie, wy jako polskie działuchy chcą utrwalić te wzory z ludowych kruszonek, postanowiłyście je unowocześnić i przekształcić na kubki. Skąd ten pomysł? Przenieść je na kubki, nie tylko na filiżanki. Czy tradycje w ogóle trzeba unowocześniać?
7: To jest tak, że no właściwie nie my do końca wymyśliliśmy to przeniesienie, bo wzór sam opolski z kruszonek rzeczywiście był przeniesiony w 1964 roku, w takiej trochę innej formie niż my robimy, bo to był wzór kolorowy właśnie, taki, który znamy z kredensu babci trochę. Ta porcelana była przez Cepelię przez lata takim towarem eksportowym. Trafiła właściwie do każdego państwa i nawet ostatnio się zastanawiałyśmy, no dobrze, ale jest jeszcze Korea Północna i pani Stefania Topola, właśnie matka wzoru opolskiego, powiedziała, a nie, ja tam w 70 którymś już szykowałam za Kim Jong-ina i Irsena, nie pamiętamy którego, szykowałam już taki wazon i delegacja pojechała, także rzeczywiście na całym świecie ten wzór opolski się znalazł, był takim naszym towarem eksportowym, delegacyjnym, no ale wraz z upadkiem Cepeli troszkę to, no podupadło, to właśnie tak, mieliśmy w kredencach babci, wiedzę, to tak kojarzyło, takie mama dostała z tatą jako prezent weselny, właśnie na nową drogę życia. No i ten zestaw zawsze stał, no po prostu pod kluczem, tak, tego się nie używało, bo to było zbyt cenne, zbyt drogie. Może raz tam kiedyś w Wigilię mama wyciągała, ale to też wszyscy wstrzymywali oddech po prostu jedząc z niego. A no my pomyślałyśmy, że no to tak nie może być, nie? Że to jednak jest żywa tradycja i to musi jakoś funkcjonować. I Agnieszka oko z mnie tutaj przekonała i wykonała takie pierwsze kubki w kolorze, czyli kubek był kolorowy i wzór naniesiony na biało. Czyli właśnie takie typowe skruszonki. Kruszonka wzór biały i jajko barwione właśnie na różne kolory. No i to jest taka wersja, ja się śmieję, glamour. Czyli taka właśnie, no nie tyle kolorowa, bo kolorowa też jest piękna,

0: coś swojego i czas też, technologia, tak? My już mamy zupełnie inne farby, to są tak naprawdę szkliwa, inny jest proces wypału, te narzędzia są coraz lepsze, dziewczyny też umiejętności mają coraz wyższe, więc to jest ciągła ewolucja, kultura jest takim po prostu procesem stawania się.
1: Naszym i waszym gościem była opolska dziołcha Sandra Murdzicz. Na Opolszczyźnie tradycja nie śpi, czasem idzie w korowodzie, czasem śmieje się na babskim cąbrze, a czasem pachnie kwietnymi dywanami. Powiemy wam, jak znów będzie można je podziwiać. Trzeba wtedy się pospieszyć, bo po przejściu procesji nie ma po nich śladu.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać w

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się to.